mixtures bridge.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zanim otworzę me oczy i zwrócę serce ku Tobie, wiem, że Ty pierwszy mnie wołasz i szukasz. Daj mi usłyszeć Twój głos, rozpoznać go wśród tylu innych głosów, próbujących oddalić mnie od tego, co dobre i wartościowe. Daj mi, Panie, siłę i mądrość, abym umiał zawsze odpowiedzieć na Twoje wezwanie: idź i pracuj w mojej winnicy. Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, Boże i Zbawco, bo w Tobie mam nadzieję.

Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

Ewangelia kieruje dziś do każdego z nas zaproszenie. Chodź ze mną do winnicy Ojca, aby wspólnie pracować. Można mieć różne obrazy winnicy, ale ten najbardziej znany to obraz Kościoła jako winnicy, do którego należymy. Wolny wybór zakłada odpowiedzialność. To od nas zależy kształt i obraz winnicy XXI wieku. Nasza winnica atakowana przez tych, którzy chcą ją zawłaszczyć, ocaleje tylko wtedy, kiedy powiem idę i pokryję to moim czynem. Przez wieki winnica rośnie i trwają o nią starania niestrudzonego Boga. Możesz i ty mieć w nich swój udział. W obecnych czasach jako chrześcijanie posiadamy ogromną siłę, większą od militarnego uzbrojenia. To siła modlitwy. Różaniec, który jako Kościół w październiku odmawiamy wspólnie, publicznie, ma nam przypomnieć o tej odpowiedzialności za świat, za Kościół. Boże, którego nie widzę, a kiedyś zobaczę. Przychodzę bezrobotny, przystaję w ogonku i proszę Cię o miłość, jak o ciężką pracę.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: W trosce o Kościół. Z życia diecezji tarnowskiej.
2: Naszym gościem jest ordynariusz diecezji tarnowskiej, ksiądz biskup Andrzej Jerz, którego bardzo serdecznie witam. Szczęść Boże.
3: Również witam wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże.
2: W tym tygodniu po raz 45 w Szczepanowie odbędzie się diecezjalna pielgrzymka apostolstwa trzeźwości. Księże biskupie, jaką rolę odgrywa wiara, życie wartościami, które wypływają z wiary w sytuacji osób, które zmagają się z uzależnieniami?
3: Pragnę zaznaczyć, że w większości anonimowi alkoholicy w Polsce i nie tylko gromadzą się przy wspólnotach parafialnych. To oznacza, że ten proces leczenia, zdrowienia także uwzględnia rzeczywistość wiary i wspólnoty ludzi wierzących. Zresztą patrząc na strukturę terapeutyczną, tematy i przede wszystkim jądro tego procesu zdrowienia, wiara, motywacja odgrywa tutaj decydującą rolę dla nas wierzących. Pomoc Boga i wsparcie wspólnoty jest tutaj niezwykle ważne i mobilizacja wewnętrzna, motywacja dotyczącego, który podejmuje się walki z uzależnieniami różnymi, bo widzimy, że one tutaj nie tylko dotyczą alkoholu, ale także hazardu, używek, nawet pewnego stylu życia szkodliwego dla człowieka, wdrukowanego przez współczesną kulturę. Przypominam sobie jeszcze z okresu, kiedy byłem proboszczem w sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu, był taki zwyczaj, że uzależnieni przybywali z różnych regionów sądecczyzny, żeby złożyć ślubowanie na miesiąc, na rok i dłużej. I między innymi liczyli na to, że proboszcz wypisze im taki pewien glejt, na czym to polegało. Obrazek z jego deklaracją, podpisany przez proboszcza i dotyczącego. I jeżeli on się znajdował w środowisku dotyczący, uzależniony w środowisku dla niego no niestety niekorzystnym, to znaczy tym, które wzmacniało problem uzależnienia, czyli koledzy proponujący alkohol i tak dalej. Gdy pokazywał ten obrazek, to wszyscy z szacunkiem dystansowali się i go zachęcali do trzeźwości. Więc widać nawet tutaj oddziaływanie w tym wymiarze rzeczywistości wiary i świadomości tego, że jeżeli się ślubuje coś przed Bogiem, to honor nie pozwala na to, żeby iść w innym kierunku.
1: Kościół w Polsce.
2: W ubiegłym tygodniu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej poparł uchwały ustanawiające rok 2027 rokiem świętego Andrzeja Boboli w związku z 370. rocznicą jego męczeńskiej śmierci oraz rokiem objawień Matki Bożej Giertrwałckiej w związku ze 150. rocznicą objawień Maryi na Warmii. Jakie, księże biskupie, zadania stawiają przed nami dziś przesłania maryjne, jedyne uznane przez Kościół objawienia w Polsce oraz o czym przypomina nam postać świętego Andrzeja Boboli?
3: Nawiązując do tych objawień Matki Bożej w Giertrwałce, chcę podkreślić kontekst tych objawień. Mamy drugą połowę XIX wieku, oddziaływanie Otto Bismarcka z kultur Kampf, germanizacja Polaków na tych terenach, gdzie sięgał między innymi zabór pruski, i Matka Boża objawia się dziewczynkom, jedna 12-letnia, druga 13-letnia, w języku polskim, w warze warmińskiej, między innymi kieruje to orędzie. Oczywiście jak zawsze, niemal zawsze w objawieniach zachęca do modlitwy różańcowej, ale także podkreśla, że jeżeli ta modlitwa będzie miała miejsce, Polacy uzyskają wolność, oraz także była tutaj bardzo ważna kwestia spadającej liczby kapłanów, ponieważ po powstaniach narodowych, tutaj głównie w zaborze rosyjskim, spadła liczba kapłanów, gdyż po powstaniu styczniowym przede wszystkim uderzono w kościół. Uważano, że to kościół był źródłem między innymi powstań narodowych, zwłaszcza powstania styczniowego. I tak samo było też w zaborze, ze względu na potężne szykany duchowieństwa w zaborze pruskim. Też Matka Boża zapowiadała, że tych kapłanów przybędzie, że będzie tutaj wsparcie duchowe. I patrząc tak na obecną sytuację, bo zawsze odnosi się do tego, co jest dzisiaj. Aktualność, myślę, że Kulturkampf ma dalej miejsce. Tylko w innym wymiarze, bardziej zakamuflowany, może nie chodzi jedynie o Niemcy, ale chodzi o kulturę globalną, która niszczy człowieka, uderza w jego podstawy, godność, tożsamość, także narodową, korzenie chrześcijańskie, spadająca liczba księży, więc tutaj też widzimy ten sam problem. I dlatego one są też cały czas bardzo, bardzo aktualne, te objawienia w kontekście współczesnym. A wracając do świętego Andrzeja Boboli, no to tutaj znowu mamy krwawiącą Ukrainę, wschód, miejsce męczeńskiej śmierci i działania świętego Andrzeja Boboli, ten konflikt, który się wylewa też na kraje słowiańskie. I tak jak święty Andrzej Bobola próbował łączyć w ramach ekumenii różne obrządki i różne narody, przypłacił to okrutną śmiercią, tak wydaje mi się, że jesteśmy na tym samym etapie. Jak zbudować dzisiaj mocną więź między Słowiańszczyzną i południową, i tą wschodnią, i naszą zachodnią, którą reprezentujemy jako naród polski, uwzględniając też Rosję, bo coś z tym wszystkim trzeba wreszcie zrobić i pokonać tą nienawiść, walkę, dominację. To dłuższy proces. No i patron oczywiście Polski. Polska podzielona sama w sobie, walczące grupy, nie tylko polityczne, podziały, niszczenie wzajemnie siebie, brak takiego honoru narodowego, można powiedzieć, troski o podstawowe kwestie dotyczące przetrwania Polski. Wydaje mi się, że dlatego święty Andrzej jest dzisiaj tak mocno przywoływany jako patron Polski.
2: Pozostajmy na chwilkę jeszcze w tematyce maryjnej, ponieważ w tym tygodniu po raz 10 na Jasnej Górze odbędzie się męskie oblężenie, czyli mężczyźni u Maryi. Będą warsztaty, konferencje, świadectwa i modlitwa. Coraz częściej i więcej słyszy się o różnych męskich wspólnotach, które jednoczą mężczyzn wokół wartości wiary, wokół nauki Kościoła. W naszej diecezji jest chociażby 5 okręgów wspólnoty wojowników Maryi, ale są też rycerze świętego Jana Pawła II, rycerze Kolumba, grupy świętego Józefa, czy nawet formacja męskiej tożsamości. Czy można, księże biskupie, powiedzieć, że ta męska duchowość po wielu, wielu latach wraca do łask? A jeśli tak, to co to oznacza i dlaczego dzisiaj w tym świecie, który wypruwa nas z tych wartości chrześcijańskich, właśnie taka męska duchowość jest potrzebna?
3: Mężczyźni chyba wracają z powrotem do domu, męskości. Wydaje mi się, że pod względem kulturowym została zachwiana równowaga między byciem mężczyzną a kobietą. Jak niedoceniano wartości kobiety w poprzednich wiekach, czy nie do końca, bo to jest zbyt wielkie uproszczenie. Tak, powiedzmy, w związku między innymi taką cezurą, na pewno była ta rewolucja kulturalna w 1968 roku, ruchy feministyczne znowu przeszły w kierunku pokonania, powiedzmy, tego modelu męskiego, paternalistycznego, jakkolwiek go nazwiemy, i ta równowaga została mocno zachowana. Mężczyźni zostali mocno wyparci ze swojego świata, przede wszystkim zbudowanego na ludzkiej naturze. Bycie kobietą, bycie mężczyzną, dwa wspaniałe światy, które powinny być komplementarne, a nie walczące ze sobą. I jesteśmy na etapie może takiej walki. Mężczyźni zaczęli sobie uświadamiać, że zatracili swoją tożsamość. To bycie mężczyzną. Stąd powrót, wydaje mi się, w wymiarze kulturowym. Mężczyzna swoją pozycję. Nie chodzi o dominację nad kobietą, broń Boże. Wręcz przeciwnie, mówię o tej komplementarności, która się pięknie realizuje w małżeństwie. Udanym, szczęśliwym. A w wymiarze duchowym, religijnym, to też było takie przekonanie, że mężczyzna jest twardzielem, jest macho, jest mocny, niezależny, nie potrzebuje. oczekuje wsparcia nikogo, tym bardziej Pana Boga. Więc wszelkie formy pobożnościowe, takie zwłaszcza okazywane na zewnątrz, czego mężczyźni dawniej nie lubili za bardzo, poza tradycyjnymi formami, one jak gdyby wykazywały, że ten mężczyzna jest za słaby, że musi liczyć na Pana Boga, na Jego wsparcie. A tego się wstydził, więc wstydził się wiary. Dzisiaj mężczyźni sobie uświadamiają, że jeżeli chcą wzmocnić swoją pozycję, to między innymi w relacji do Boga Ojca, bowiem ojcostwo Boga ujawnia się też przecież w życiu mężczyzn, że świat jest zbyt złożony, że jest wiele problemów, trudności. Jeżeli oni chcą, mówię o mężczyznach, o nas, odkryć na nowo swoją wartość, godność, tożsamość, to między innymi duchowość jest tutaj bardzo ważna. I stąd ten ruch mocny w Kościele, jeżeli chodzi o obecność mężczyzn w parafiach i brak wstydu tego, który był dawniej. Raczej mężczyźni epatują dzisiaj wiarą i to jest właśnie ciekawe, interesujące, właściwe, wydaje mi się, zjawisko, cenne.
1: Z liturgii Kościoła.
2: W najbliższym czasie w liturgii będziemy mieć święto archaniołów Rafała, Michała i Gabriela, to 29 września, ale zaraz po nich, 2 października, wspomnienie świętych aniołów stróżów. Jaką rolę, księże biskupie, w naszej duchowości powinni zajmować aniołowie i o czym nam, szczególnie dorosłym, wciąż przypominają?
3: Aniołowie są w kulturze, w religijności takim zwornikiem. Dlaczego? Dlatego, że nawet ludzie niewierzący jakoś odnoszą się do świata aniołów. Proszę zobaczyć, w wielu domach, gdzie nie ma obrazów, symboli religijnych, jednak gdzieś te postaci aniołów się snują. Więc na pewno łączą, jednoczą i wskazują na świat duchowy, który jest w każdym człowieku. Czy on wierzy w dar nieśmiertelnej duszy, który nosi w sobie, czy nie, czy to odczuwa, to jednak wchodząc w relację taką czy inną ze światem aniołów, także zaczyna odczuwać ten wymiar duchowy, który nosi w sobie i jest to szansa budowania też jedności z Bogiem. A więc aniołowie wskazują na obecność tego świata duchowego, który jest mocno wypierany, niezauważalny, redukowany dzisiaj i podkreślają, że wielkość, godność człowieka przede wszystkim budowana jest w relacji do Boga. I między innymi to posyłanie aniołów do człowieka, czy to są archaniołowie, czy to jest nasz anioł stróż, zachęcam do modlitwy, do swojego anioła stróża, bo jeżeli, drodzy słuchacze, czasem zauważyliście, że spóźniliście się w pewne miejsce i spadła cegła gdzieś z góry, albo coś się wydarzyło takiego, że powinniście już być na stole operacyjnym, to może jest właśnie taka interwencja duchowa w świat fizyczny naszych odniesień, relacji anioła stróża i oni nas rzeczywiście chronią. I na pewno ta pobożność, tak jak wspomniałem, pokazuje nam, że to posłanie aniołów do nas też zachęca nas, żebyśmy byli aniołami, czyli ludźmi duchowymi w tym znaczeniu i posłanymi do drugiego człowieka, aby wskazywać im na świat duchowy, na piękno człowieka, który jest bardziej obdarowany przez aniołów, bo ma dar nieśmiertelnej duszy, czyli to podobieństwo do aniołów, ale ma też ciało, którego aniołowie nie posiadają, a Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg, przyjął ludzkie ciało. Więc tutaj widzimy, że to ciało, które nas męczy, dręczy, czasem niepokoi, które choruje, które jest obciążeniem, nie daje nam lekkości bytu, bo nas z tą grawitacją cały czas wiąże z innymi ciałami materialnymi, tak naprawdę też jest piękne, wielkie i wspaniałe w Chrystusie odkupione.
1: W trosce o Kościół.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Z okazji 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu 1 października o godzinie 20 w Bazylice świętego Franciszka w Asyżu w Krakowie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Zapraszamy na prawykonanie oratorium Piotra Pałki do słów ojca Andrzeja Zająca Franciszek Światłe Oczy Serca. Utwór wokalno-instrumentalny w wykonaniu 4 solistów, narratora, 2 chórów i orkiestry zaprasza do osobistego przeżycia tajemnicy świętości. Wstęp wolny. Organizatorzy: Krakowska Prowincja Franciszkanów oraz Fundacja Brat Słońce. Partner główny: Województwo Małopolskie.
1: Po reklamie.

0: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
1: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
2: Dzień dobry Państwu, witam wszystkich, zapraszam na folkową listę przebojów. Przy mikrofonie Andrzej Zarych. W naszym programie będziemy grać muzykę folkową, oczywiście jak najbardziej. Nie będzie jeszcze głosowania, bo nie mogę sobie jakoś poradzić z technicznymi trudnościami, no ale myślę, że zaprezentuję Państwu ciekawe zespoły i ciekawe utwory. Zaczynamy dzisiejszy program od wizyty w okolicach Brzeska, bo będzie kapela ludowa Krakowiacy Ziemi Brzeskiej. I tak najpierw usłyszymy wściekłą Polkę w ich wykonaniu. Zagraj mi Mizera. Później będzie Krakowiak Wiowódzek. Po nim Polka bez taktu. Potem będzie Walczyk. Słoneczko na zachodzie. I na koniec Krakowiaki. Te wszystkie utwory pochodzą z płyty nagranej, w zasadzie z nagrań, bo to płyta to duża sprawa, duże słowo, z 2021 roku. Posłuchajmy ich zatem.

Podbrzeska w naszym programie przenosimy się do Łącka, czyli będzie granie po góralsku, ale to takie góralskie granie, które sporo ma wspólnego z sąsiednią grupą etnograficzną, czyli z Lachami. Przez to ma niezwykłe, niespotykane brzmienie i bardzo ciekawą instrumentację.

I tak górale łączcy najpierw nam zaprezentują: hej, kosiarz łąkę kosił, później hej, nie pojadł orać, potem będzie przy Bystrym Potocku, no to myślę, że co, bo niektórzy będą w stanie śpiewać z nimi. Następnie usłyszymy z tamtej strony górecki. Na spotkanie z góralami łąckimi zakończymy utworem A w tos tutaj śpiewa.

Z Łącka do Nowego Sącza się przeniesiemy, bo posłuchamy grupy Sądeczoki. Sądeczoki to jedna z kilku grup działających w Nowym Sączu, w samym mieście. No i oni będą nam towarzyszyć z muzyką pochodzącą z płyty Jedną Dolinecką. I tak na początek usłyszymy utwór tytułowy, czyli Jedną Dolinecką. Po nim będzie Krakowiak, potem Polka Sądecka, później Tramel Polka, aż w końcu zaśpiewają nam Zagroj Mi Muzycko.

Na koniec dzisiejszego programu chciałem Państwu zaprezentować płytę, która była wydana w związku ze stuleciem Związku Podhalan w Polsce. To jest płyta, na której nagrali swoje interpretacje muzyki członkowie grupy Syćko Gro i ich przyjaciele. Płyta zawiera prezentacje różnych tradycyjnych instrumentów, ale też bardzo ciekawe granie. Zaczniemy utworem Ej, kiemy się tu ześli. Później będzie Hej, Janicku, serdecko. Potem, myślę, bardzo ciekawy wiersz Poseł Gorol w Doliny. No i skończymy nutą duchową Ojczyzna jak matka. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą folkową listę przebojów. Mam nadzieję, że Państwa dobrze do tej niedzieli nastroje. No i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Żegna się z Wami Andrzej Zarych.

Hej ty Worle, królu ptoków, w ojcyźniany herbie, kieby ja mógł tak wysoko podskoczyć do ciebie i pofurgać razem z tobą, jak pod niebem chmurka, i wytargać z twego skrzydła za kapelus piórko, i nosić go zycie całe, nosić zawdy hyrnie, co byś ptoku mój herbowy bywał ino przy mnie, co byś tocył górne kręgi dumnie i wysoko, co byś cuwał nad narodem, nie spuszczał go z łoka. Hej, co byś Worląd nie potracił, jeby tak być w ciało, a łozbijoj kruków stada, co chcą dziubać polskie ciało.

0: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
1: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Naszą misją jest miłość bliźniego, mówią wolontariusze Tarnowskiego Hospicjum Domowego. Działa ono przy parafii Świętej Rodziny w Tarnowie już od 25 lat. W hospicjum domowym wszyscy działają na zasadzie wolontariatu. Są odwiedziny w domach chorych, porady telefoniczne. Przy kościele księży misjonarzy działa także wypożyczalnia sprzętu medycznego. Korzystają z niej nie tylko mieszkańcy Tarnowa, ale także Małopolski i Podkarpacia. O sprzęt dbają m.in. Edward Szafarz i Bogumił Lizak.
2: Wydajemy sprzęt, pożyczamy ludziom, a jak zwracają ludzie sprzęt, to wtedy odbieramy, sprawdzamy, czyścimy.
1: A jak pan chodził do chorych, co pan robił?
2: Głównie to pomagałem podnieść chorego, jak był leżący, czy tam pomóc rodzinie, czy nawet takie coś, że rodzina może przez tę godzinkę swoje rzeczy pozałatwiać.
3: A ja zawsze marzyłem o tym, żeby komuś pomagać. Nigdy nie miałem czasu, ale teraz mam. Tak się często mówi, że to wypożyczanie tylko przyjmowanie, konserwacja. Za każdym takim sprzętem stoi osoba. Rodzina bardzo często są pogubieni w tym, co ich w pewnym momencie zastało, na co nie byli przygotowani.
1: Za wypożyczenie sprzętu można złożyć ofiarę. Dzięki datkom od ludzi dobrej woli wolontariusze kupują m.in. kolejne łóżka, o które zazwyczaj pytają mieszkańcy regionu. Wiceprezes Tarnowskiego Hospicjum Domowego siostra Zofia Krasuska podkreśla, że potrzeb jest dużo. Rocznie pod opieką jest ponad 600 osób. Mile widziani są wolontariusze.
4: Czynnych wolontariuszy jest 57 osób i ciągle są braki. Oczywiście bardzo, bardzo by były mile widziane ręce do łóżka chorego, bo to też jest bardzo takie wsparcie potrzebne, żeby zastąpić chwilowo rodzinę i żeby rodzina mogła sobie jakieś sprawy załatwić, a jednak nie mamy na tyle wolontariuszy. No najczęściej to jest mile widziana pomoc pielęgniarska. Pielęgniarek no nie mamy tak za wiele, ale są, też służą pomocą, na ile to jest możliwe, bo to są pielęgniarki pracujące zawodowo, jest 5 pielęgniarek. Lekarzy mamy 4, lekarze też służą doradą.
1: W niedzielę w kościele księży misjonarzy o 12:30 zostanie odprawiona msza święta z okazji 25-lecia istnienia Tarnowskiego Hospicjum Domowego. Tradycyjnie w niedzielę po zakończeniu Wielkiego Odpustu ku czci Matki Bożej Bolesnej wierni powędrują do kaplicy Łask w Limanowej. W tym miejscu rozpoczął się kult Matki Bożej Bolesnej, przypomina kustosz limanowskiego sanktuarium ksiądz dr Wiesław Piotrowski.
5: Tam obecnie stoi kaplica. Wcześniej, najpierw w drewnianej, później w murowanej kaplicy znajdowała się cudowna figura Matki Boskiej, która obecnie czczona jest już w samej bazylice. Ale co roku wychodzimy z feretronami, z sztandarami, z orkiestrą, z chórem i z wieloma tysiącami wiernych właśnie do kaplicy Łaski.
1: Uroczysta procesja wyruszy w niedzielę o 15:30 z placu przed bazyliką. Po przejściu na miejsce przy kaplicy zostanie odprawiona msza święta, której będzie przewodniczyć biskup Leszek Leszkiewicz. Pod hasłem Polska silna wiarą i trzeźwością w niedzielę w sanktuarium świętego Stanisława biskupa i męczennika w Szczepanowie odbędzie się 45. diecezjalna pielgrzymka trzeźwościowa. Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Trzeźwości Osób Uzależnionych przy Kurii Diecezjalnej ksiądz Zbigniew Guzy podkreśla, że alkohol nie rozwiązuje żadnych problemów, ale one tylko narastają.
6: Każdy kontakt z alkoholem, narkotykiem stwarza niebezpieczeństwo tragicznych również sytuacji, niebezpieczeństwo popadnięcia w chorobę uzależnienia, która to choroba dla nikogo nie była celem życiowym. I stąd nieraz, jeżeli słyszymy, jak ktoś mówi o tym, że pije czy używa narkotyki, ale nie ma się co obawiać o niego, bo on się nie chce uzależnić, no to jest to niewłaściwy komunikat. Nikt nie chciał zostać osobą uzależnioną. Nikt nie chciał przeżywać sytuacji takich, które są związane z używaniem alkoholu czy innych używek.
1: W niedzielę o 10:15 uczestnicy tej pielgrzymki wezmą udział w Drodze Krzyżowej, natomiast o 11:00 odprawiona zostanie msza święta. Liturgii w Szczepanowie przewodniczyć będzie kierownik anteny radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło, który także wygłosi homilię. Msza będzie transmitowana w radiu RDN. A w programie pielgrzymki o godzinie 12:15 będą także świadectwa osób uzależnionych i współuzależnionych. Podczas festynu parafialnego będzie można wspierać remont kościoła w Kamionce Wielkiej. Wydarzenie zaplanowane jest na niedzielę. Rozpocznie się o 14 przy hali sportowej w Kamionce Wielkiej. W programie występy zespołów. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci. Będą m.in. przejażdżki z zabytkowym autobusem i bryczką, także dmuchańce i ścianka do zdjęć. Nie zabraknie cegiełek z nagrodami. W parafii w Kamionce Wielkiej trwa remont wnętrza kościoła. Połączenie muzyki organowej z wyjątkową atmosferą zabytkowego wnętrza kościoła. Po raz kolejny odbędą się radomyskie wieczory organowe. W kościele parafialnym Przemienienia Pańskiego w Radomyślu w niedzielę będzie można usłyszeć dwa koncerty. Brzmienie organów złączy się z instrumentami dętymi. W programie jest także recital organowy. Początek o 17:00, wstęp jest wolny.
0: To były informacje z życia kościoła.

0: Reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
6: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
5: Zapraszam, Szlendi.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Warszawa.
2: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
3: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
4: Na wieki wieków. Amen.
3: Czy ksiądz w swojej posłudze duszpasterskiej, kapłańskiej, widział i zna historię ludzi, którzy naprawdę się zmienili? Którzy szli drogą ciemności i grzechu i od niego odstąpili? Tak jest często w Biblii napisane, żeby odstąpić, żeby się zmienić.
4: No, tam daleko nie będę szukał, chociażby swoją własną historię. To jest historia nawrócenia, ale rzeczywiście tak bardzo dużo takich osób jest. Zwłaszcza ja, mając kontakt we wspólnotach odnowy w Duchu Świętym, w rekolekcjach ewangelizacyjnych, słuchając świadectw ludzi, bo ciągle chcemy tych świadectw, pytamy o świadectwa, ludzie głoszą świadectwo, dają świadectwo tego, co Pan Bóg uczynił w ich życiu, to bardzo często są świadectwa bardzo radykalnych nawróceń, przemiany życia takiego o 180 stopni.
3: A jak to działa? To wpierw Bóg, Duch Święty daje człowiekowi siłę, a potem on się zmienia? Czy człowiek mówi, bardzo chce się zmienić i spróbuje, a wtedy Duch Święty mówi, to ja ci pomogę?
4: Łaska zawsze jest pierwsza. To Bóg pierwszy wychodzi do człowieka i go motywuje, zachęca do tego, żeby zmienił życie. Także przez różnego rodzaju okoliczności życia. Ale wiadomo, że na tą łaskę potem człowiek musi odpowiedzieć. To się dzieje często w bardzo różnych okolicznościach. Nie tylko w kościele, nie tylko na pielgrzymkach, rekolekcjach, ale w różnych, bardzo różnych miejscach.
3: Będziemy dziś o tych przemianach zewnętrznych właśnie mówić, żeby odstąpić od grzechu, żeby zmienić swoje postępowanie. Może nas ktoś taki słyszy, kto wie, że powinien zmienić postępowanie. Może potrzebuje do tego siły, może argumentu. Może to jest ten czas. Nie wiem, to Bóg wie. Natomiast my dziś zaczynamy czytania biblijne od czytania z księgi proroka Ezechiela, rozdział 18, wersy od 25 do 28.
5: Tak mówi Pan Bóg. Wy mówicie, sposób postępowania Pana nie jest słuszny. Słuchaj jednakże domu Izraela. Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze.
3: Jak to jest prosto napisane, zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał. Proste?
4: To brzmi prosto i w sumie, jeżeli się tak przyjrzeć temu wszystkiemu, co nazywamy nawróceniem, i posłuchać sobie świadectw ludzi, którzy się nawrócili, to chyba do tego się to w sumie sprowadza. Pytanie jest, co sprawia, że człowiek zaczyna się zastanawiać. I tutaj czasami są różnego rodzaju historie mniej lub bardziej dramatyczne i być może jakieś też długotrwałe, ale w pewnym momencie przychodzi ten czas na to, żeby zastanowić się. Co się dzieje w moim życiu? Dlaczego tak się dzieje w moim życiu? Czy to jest to, o co chodzi? Czy to jest to, na czym mi zależy? Czy tak chciałbym, żeby moje życie wyglądało? Czy może jednak coś chciałbym zmienić? I gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla Pana Boga? Często to takie, człowiek dochodzi do wniosku, że no właśnie, widzi, że odszedł daleko od Pana Boga, że czasami ileś tam lat zupełnie mu to nie przeszkadzało, a w tym momencie bardzo zaczyna być to dolegliwe. Brak pokoju, brak poczucia sensu życia, brak radości, brak jakiejś sensowności, i człowiek się zaczyna zastanawiać.
3: I wtedy może usłyszeć w głowie, przecież popełniasz grzech. Możesz wrócić, ale musisz przez coś go popełniać. I to są wtedy poważne sprawy, bo może chodzić o zmianę życia w ogóle.
4: Musi chodzić o zmianę życia. Tak, no zdecydowanie poznanie swojej prawdę o swoim grzechu jest początkiem nawrócenia. Święty Paweł w jednym z listów mówi, że przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne, co doskonałe. Nawrócenie jest zawsze dziełem rozumu oświeconego światłem Ducha Świętego, że ja zaczynam myśleć nad swoim życiem, nad swoimi czynami, postawami i widzę, że to, co robię, jest fatalne, jest złe, nie prowadzi mnie ku szczęściu, że nawet wręcz jest niszczące dla mnie, dla innych ludzi, że skrzywdziłem innych ludzi, że to życie w grzechu, w którym ugrzązłem, nie daje mi szczęścia i przychodzi ta myśl, a może by z tym skończyć, a może by wrócić do Pana Boga. I ta decyzja pierwsza jest fundamentalna i ona pociąga za sobą konsekwencje. Jeżeli chcesz wrócić do Pana Boga, to zacznij żyć z Panem Bogiem. Jeżeli chcesz nawracać się, to odwróć się od swojego dotychczasowego stylu życia i pójdź za mną, tak nam Pan Bóg mówi.
3: Czasem myślę o tym, że dobrze, rzucę grzech, zmienię sposób życia. Możesz się kojarzyć z taką myślą, dobrze, wezmę motykę i pójdę na słońce. No bo z perspektywy człowieka, który jeszcze przeżywa różne emocje i na przykład zdaje sobie sprawę, że musiałby, nie wiem, co zmienić, przekonfigurować dramatycznie życie albo na przykład rzucić pracę bez pewności, czy będzie miał jak zarobić na życie, albo na przykład zmienić relacje, prawda, bo może żyje w grzechu. To są decyzje mające niesamowite konsekwencje.
4: Tak, ale one się nie dokonują tylko i wyłącznie mocą mojej woli, mocą mojej decyzji. One się dokonują w oparciu o światło łaski, które Pan Bóg mi daje. Nawrócenie jest darem Pana Boga. To Bóg mnie nawraca. Ja sam się nie nawracam. Bóg mnie nawraca, więc jeżeli Pan Bóg mi daje myśl do nawrócenia, o nawróceniu i daje mi światło poznania, na czym polega mój grzech, to daje mi Pan Bóg także siłę do tego, żebym ja z tym grzechem zerwał. Czasami są to okoliczności zewnętrzne, które temu też towarzyszą. Jeden z takich może bardziej dramatycznych przykładów to jest osoby, która doświadczyła bardzo mocno zniewolenia działaniem złego ducha i żeby mogła przyjąć dar uwolnienia, żeby ta modlitwa uwolnienie, której potrzebowała, przynosiła dobre owoce, to ona musiała zerwać ze swoim grzechem, a żyła w związku niesakramentalnym. Mhm. I teraz, żeby można było w ogóle myśleć o uwolnieniu z tych dręczeń, który zły duch tam, jak tam człowiekowi za skórę ostro załaził.
3: I to muszę pójść do kogoś i powiedzieć, wyprowadzam się. Albo ty się wyprowadź.
4: Tak, albo nie. Albo przynajmniej tyle, że żyjemy w czystości. Mhm. Tak, żyjemy oddzielne sypialnie, żyjemy w czystości, spowiadamy się. I to rzeczywiście się nam dokonało. I to było początkiem tej drogi do uwolnienia i nawrócenia. I potem uregulowania pewnych spraw, które się dało uregulować. No i potem już życie sakramentalne z mężem mogło być możliwe. Ale ileś tam lat było życia w czystości, w celibacie. I to jest właśnie to, że to zerwanie z grzechem jest fundamentalne, ponieważ to musi być moja decyzja. Nie da się iść drogą światła i ciemności, łaski i grzechu. Tak? Nie ma wspólnoty, to Pismo Święte namówi, między Bogiem a diabłem. Nie ma tutaj żadnego zbioru wspólnego. To jest albo tak, albo nie. Ja muszę dokonać wyboru. I ten wybór jest możliwy. Pan Bóg nie stawia nam wymagań, których my byśmy nie byli w stanie dokonać. Znaczy nie bylibyśmy w stanie im sprostać. Bóg nas do tego uzdalnia. Ale z mojej strony potrzeba decyzji, uświadomienia sobie, że ja tego po prostu potrzebuję. A skoro tego potrzebuję, to ja też tego chcę. Chcę wrócić do Boga, chcę żyć z Nim, bo widzę, że jestem słaby, bo widzę, że dotychczasowe moje życie, już mówiłem o tym, nie daje mi szczęścia, nie daje mi pokoju, nie daje mi radości, zabiera mi to wszystko. A ja nie chcę tak żyć, jak żyję. I dlatego mam motywację z jednej strony ludzką, a z drugiej strony łaskę Bożą, która mnie do tego uzdalnia i mogę tą drogę podjąć. I to zawsze tak jest. To są rzeczy, które są bardzo często, tak jak Pan mówi, bardzo radykalne decyzje, trzeba je podjąć, ale jak ja słucham sobie świadectw wielu, wielu ludzi i Pan z pewnością również taki świadectw nie jeden raz usłyszał, to tak się dzieje. Człowiek takie decyzje podejmuje.
3: Bo są też takie miękkie rzeczy. Choćby, nie wiem co, uzależnienie od mediów społecznościowych, w ogóle mediów, od kanałów komunikacyjnych, że człowiek ma po prostu głowę oplątaną po prostu setkami komunikatów i widzi, że grzęźnie, tonie, że źle funkcjonuje, traci życie, nie umie nic z tym zrobić. To jest grzech czy nie?
4: to prowadzenie, jeśli zostanę uzależniony, zawsze jest grzechem. No, wtedy, kiedy już jestem uzależniony, no to powiedzmy sobie, moja wolność jest też ograniczona, więc ja w tym momencie może nie grzeszę ciężko, trwając w tym nałogu, ale to, że w niego wszedłem, to jak najbardziej.
3: No i co wtedy mówię sobie, od dzisiaj nie.
4: Na pewno taka decyzja jest bardzo potrzebna, że od dzisiaj nie. Czy mi się to uda od dzisiaj, to ja tego jeszcze nie wiem. Może mi się nie uda. Ale decyzja, że ja nie chcę tak żyć, że chcę z tym zrywać, że ja chcę być wolny, jest potrzebna. Ja często spowiadam osoby na przykład, które są uzależnione od pornografii, a co za tym idzie od innych grzechów nieczystych. I te osoby się spowiadają regularnie. I ja w pewnym momencie zaczynam im mówić, idź i porozmawiaj z Panem Jezusem na temat tego, czy ty chcesz być wolny. Pytaj się Pana Jezusa, co ty masz zrobić, ale stawiaj sam sobie pytanie, czy chcesz być wolny, bo Pan Jezus bardzo często to pytanie zadawał. Co chcesz, żebym ci uczynił? Do takiego, który 30 lat był tam chory, czy więcej, mówi, czy chcesz być zdrowy? I Pan Bóg to pytanie mi zadaje, bo tak jak wejście w niewolę jakiegokolwiek grzechu jest moim aktem, moim wyborem, tak samo wyjście z tej niewoli to również musi być mój wybór, akt mojej woli.
3: Dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze ten, kto podjął decyzję, że zmienia życie.
4: Tak jest, bo my jesteśmy powołani do życia pełnią życia, która jest w Panu Bogu. I teraz to jest życie, które wieczne jest mi dane, ale to jest także to życie, które ja tutaj na ziemi odzyskuję, bo to życie wieczne się tu zaczyna. I tu Pan Bóg chce mnie widzieć wolnym.
3: Wielką przemianę w swoim życiu przeszedł święty Paweł i dobrze wie, o czym mówi. A jego słowa usłyszymy za chwilę.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian, rozdział 2, wersy od 1 do 5.
1: Bracia, jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakieś uczestnictwo w duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, to dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc, dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. To dążenie niech was ożywia. Ono też było w Chrystusie Jezusie. On to, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich, i ziemskich, i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.
0: Jeśli się zastanawiamy, jak mamy zmienić swoje życie, to święty Paweł pisze w Chrystusie. I on tu pokazuje już taki sposób życia, gdzie w Chrystusie ludzie są zanurzeni. Czyli patrzą na innych, widząc w nich właśnie Chrystusa. Czyli są pokorni w sposób autentyczny, a to można zrobić tylko wtedy, kiedy naprawdę się widzi w bliźnim Chrystusa.
2: Tak, ale też kiedy się widzi prawdę o sobie. Bo tutaj to słowo pokora, czekałem na to słowo pokora w tym pytaniu, dlatego że mamy bardzo mocno podkreśloną pokorę Pana Jezusa. I teraz, żeby się samemu uznać za grzesznika, żeby przyznać się do swoich grzechów, żeby powiedzieć, zbłądziłem, potrzebuję nawrócenia, potrzebuję pomocy, potrzebuję Jezusa, to tutaj trzeba wiele pokory w każdym z nas. I Pan Bóg do tej pokory nas doprowadza. Uniżyć się, przyznając się do swoich grzechów, idąc do konfesjonału. Czasami niektórzy mówią, po co ja mam iść do konfesjonału i drugiemu człowiekowi gadać o swoich grzechach. No właśnie, jest to jakieś upokorzenie i z tym czasami mamy problem. A mimo wszystko Pan Bóg chce, żebyśmy się upokorzyli, żebyśmy się uniżyli, ponieważ podstawą wszystkich grzechów, wszelkich grzechów jest pycha, czyli przekonanie, że ja wiem lepiej, że ja jestem sam dla siebie sterem, żeglarzem i okrętem, że jestem punktem odniesienia, że nikt mnie nie będzie uczył, nikt mi nie będzie mówił, co ja mam robić, ja sobie będę robił po swojemu. Ta droga zawsze prowadzi do upadku, bo pycha kroczy przed upadkiem i to, co my budujemy na sobie, jest tak naprawdę budowaniem kolejnej wieży Babel w historii zbawienia, tym razem mojej własnej, prywatnej historii zbawienia i ona musi upaść. A Pan Bóg chce, żebym doszedł do takiego wniosku, być może właśnie na ruinach już tej mojej wieży Babel, że ja chcę żyć w Jezusie. Chcę Go naśladować, chcę być Jego uczniem, chcę być do Niego podobny. Czyli też patrzący na świat, na drugiego człowieka oczami Jezusa, który, jak wiemy też zresztą od świętego Pawła, nie szukał własnej chwały. On się właśnie uniżał się, służąc całkowicie swoim czasem, swoimi możliwościami, mocą swojej zbawczej miłości, swojego Ducha Świętego, wszystkim tym, którzy byli pod władzą diabła, którzy byli nieszczęśliwi.
0: Czy tutaj można jakoś paktować, to znaczy... Czy można powiedzieć, dobrze, chciałbym tutaj jakby odnowić to mieszkanie, w którym mieszkam, żeby światło Ducha Świętego tam wpadło, ale zacznę może od przedpokoju, duży pokój troszkę ogarnę, a ten mały i kuchnię to może w następnej dziesięciolatce.
2: Albo tak przynajmniej... jest. No właśnie, czasami mówimy, że my przyjmujemy czasami Pana Jezusa tak jak księdza po kolędzie. Do tego jednego wymiecionego pomieszczenia, a dalej niech ksiądz nie zagląda. No ale spróbujmy sobie wyobrazić, że tak na wzór świętej Teresy Wielkiej, że nasze życie to jest taka wielka twierdza, prawda, wiele pomieszczeń. I pomyślmy sobie, że my nawet wysprzątamy większość tych pomieszczeń i tam Pana Jezusa wpuścimy, ale w jednym będzie trup w szafie siedział. No toż przecież nawet gdyby te wszystkie pozostałe pomieszczenia były przewietrzone, to ten smród z tego jednego pomieszczenia, pokoju, który nie jest oddany Jezusowi, on będzie całą chałupę zatruwał.
0: No i trup nocami będzie chodził po domu, bo...
2: To już zombie.
0: No bo jak jest jakiś taki pewnie grzech poważny, to on jednak to szambo wybija.
2: Dokładnie. I będzie nam wyniszczał dom. To nie da się wpuścić Jezusa tylko i wyłącznie do części swojego mieszkania. Oczywiście ja mogę coś takiego próbować, ale to jest oszukiwanie samego siebie i nigdy nie zadziała. I w ogóle nasz problem, myślę, że w przeżywaniu sakramentu pokuty i pojednania często polega na tym, że my tak... Powiedzmy sobie, myjemy fasadę naszego domu, nawet nie przedsionek, ale myjemy fasadę naszego domu. I tak, że na zewnątrz to fajnie, odkurzyłem troszeczkę, ale do środka Jezusa nie wpuszczamy. Tymczasem nawrócenie polega na tym, żeby do każdej przestrzeni mojego życia, do każdego wydarzenia, każdej historii, każdego brudu, ale też każdego cierpienia Jezusa zaprosić. Pozwolić mu tam wejść.
0: Czyli jak to się robi? Czyli to się robi tak, to ja teraz będę ci otwierał pokój po pokoju, czy raczej mówię mu, weź, masz klucze i ja tu posiedzę sobie na stołeczku, a ty rób co chcesz.
2: Ten drugi sposób byłby idealny. Ale czy ja jestem w stanie tak oddać Panu Jezusowi klucze i powiedzieć, Panie, jesteś Panem mojego domu, mojego życia i teraz rób w tym domu co chcesz. Oczywiście, że jesteśmy w stanie pod wpływem łaski coś takiego powiedzieć, ale tak sobie myślę, czy jesteśmy w stanie w tym wytrwać. Bo ja takie powiedzonko uknąłem, czy ukułem swego czasu, że często to nasze oddawanie życia, moje oddawanie życia Jezusowi, to było takie, mówiłem głośno, Panie Jezu, jesteś Panem mojego życia, a cicho dodawałem, i ja też. No i wiadomo, że to tak funkcjonuje, bo my rzeczywiście jesteśmy, jacy jesteśmy. I myślę sobie tak, do końca naszego życia będą takie pomieszczenia w tym domu, którym jest nasza dusza, nasze życie, które Pan Jezus będzie mi pokazywał. Tego jeszcze mi nie oddałeś. Tego jeszcze mi nie otworzyłeś. Chodzi o to, żebym na ten moment, w którym dziś decyduję się na nawrócenie, żebym na dziś, tak jak to widzę, żebym oddał Panu Jezusowi wszystko, co jest, tak? Co potrafię Mu oddać, co widzę, że jest nieoddane Jemu. A On mi będzie pokazywał kolejne te pomieszczenia, których ja dziś nie widzę. Ale chodzi o to, żeby świadomie nie zatrzymywać dla siebie jakiejś tam kontroli nad jakimś tam mieszkankiem i gdzie mam na drzwiach napisane prywatne, nie wchodzić, bo ja sobie siedzę tam w moim grajdołku, bagienku, jak Shrek, prawda? I jest mi tam fajnie.
0: Przykład mamy, to jest przykład potężny, bo święty Paweł mówi, że Jezus nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Jeśli mam go naśladować i z nim współpracować, to ogłosić samego siebie, przyjąwszy postać sługi wobec Boga, to chyba w ogóle nie ma innej drogi, ale to jest radykalna droga.
2: To prawda, no ale w ogóle chrześcijaństwo jest bardzo radykalną drogą i kto chce iść drogą nawrócenia, to też idzie drogą radykalną, bo idzie pod prąd swoim nawet naturalnym, swoim jakimś skłonnościom, pragnieniom nieuporządkowanym, idę pod prąd, sprzeciwiam się też troszeczkę sobie samemu i temu, co jest we mnie słabe, grzeszne, nieuporządkowane. Ale im bardziej decyduję się na to, żeby służyć i też no, służąc Jezusowi chcę służyć braciom, bo też tutaj Paweł o tym mówi w tym pierwszym czytaniu, że ja przestaję myśleć o sobie, a zaczynam dostrzegać innych ludzi. Tak? Paweł mówi, niech każdy z was ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. Miejcie te same dążenia. Jeżeli ja idę we wspólnocie, która dąży do Jezusa, która dąży do relacji z Nim, która dąży do świętości, to mi jest łatwiej. Łatwiej mi jest sprzeciwiać się grzechowi, łatwiej mi jest zdobywać się na pokorę, na postawę służby, na postawę uniżenia, bo mam innych, którzy mnie w tym wspierają. Jeżeli mi jest ciężej, to ktoś mnie wesprze, jeżeli komuś innemu jest ciężej, to ten ktoś mnie pociągnie. I tak pociągając się nawzajem ku Jezusowi, no budujemy to Jego Królestwo na ziemi i w sobie samych.
0: Paweł mówi o Jezusie, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci. I to śmierci krzyżowej. Mi się słowo śmierci skojarzyło od razu aż do wyzwolenia, czyli do śmierci we mnie starego człowieka, do śmierci we mnie grzechu.
2: Tak, bo my mamy ukrzyżować, to też z Pisma Świętego w tej chwili nie przypomnę sobie, musiałbym poszukać. Mamy ukrzyżować swoje naturalne skłonności, czyli pozwolić Jezusowi, żeby On przybił do krzyża nas samych.
0: Być gotowym na śmierć.
2: Czyli być gotowym na śmierć tak dla siebie, tak? Śmierć tego, co we mnie jest słabe, grzeszne, co jest takie tylko moje, po to, żeby z Jezusem powstać do nowego życia.
0: Czyli to nie chodzi o malowanie dużego pokoju, tylko chodzi po prostu...
2: O remont generalny. Hmm. Remont generalny, którego dokonuje Jezus, nie my. My się na to decydujemy. My jesteśmy w pewnym sensie inwestorami, bo to jest moje życie. Ale oddaję Jezusowi do dyspozycji całe moje życie po to, żeby On wszedł tam z całą swoją mocą i naprawdę wymiótł wszystko do zera, co jest niewłaściwe i wypełnił to wszystko swoim światłem.
0: Za chwilę posłuchamy słów Jezusa w Ewangelii.

0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 21, wersy od 28 do 32.
1: Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.
0: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego, powiedział Jezus. To może oznaczać, że nie da się wierzyć i mieć relacji z Bogiem na jedną dziesiątą, jedną piątą i na trzy czwarte. No bo ci faryzeusze, którzy jednak przy świątyni spędzili całe życie i czytali pisma i byli w świętych szkołach, okazuje się, że wszyscy nawalili. To jest coś nie tak. A wchodzą przed nimi nierządnice, czyli... A co jest takiego w tych nierządnicach i w tych celnikach, że oni wchodzą, a tamci nie wchodzą? Bo to jeszcze nie było Eucharystii wtedy, prawda?
2: Tak, to prawda, nie było Eucharystii, ale Pan Bóg człowieka zawsze w prawdzie stawiał, w Starym Testamencie również, i do nawrócenia wzywał, ukazując grzechy, konfrontując człowieka z jego wyborami, z jego decyzjami. I to jest tak, kiedy popatrzymy sobie na takiego celnika Mateusza, czy Zacheusza, czy jeszcze innych przedstawicieli zawodów, o których tutaj nam Pan Jezus w tej przypowieści mówi.
0: Czyli biznesu i resortów siłowych oraz różnych innych.
2: Rozmaitych. To są ludzie, którzy doświadczali skutków swojego grzechu. Którzy naprawdę czekali tylko i wyłącznie na moment, żeby się od tego dna odbić, ponieważ widzieli, jak bardzo daleko odeszli od wszystkich i nie mieli wspólnoty z ludźmi, bo byli wzgardzeni, poniżeni, odrzuceni. Nie mieli relacji z Bogiem, bo i w sumie do świątyni nikt ich nie wpuścił, a oni też tam nie mieli specjalnie czego szukać.
0: No punktów nie nabili, bo być może ci faryzeusze w swoim przekonaniu to bili trochę punktów i liczyli na coś, nie? A tutaj nierządnica, sorry, to w ogóle nie ma jak konkurować.
2: Tak jest. I Pan Jezus czeka na taki moment w naszym życiu, kiedy my staniemy przed Nim w całkowitej prawdzie, całkowicie ogołoceni z całych swoich zasług. Oni rzeczywiście tych zasług żadnych nie mieli i im łatwiej było się w pewnym sensie otworzyć na miłosierdzie Pana Boga, ponieważ doświadczali beznadziei swojego grzechu, doświadczali dna, tak mówię, tak już powiedziałem, totalnego ogołocenia ze wszystkiego, że w sumie nie mieli nic oprócz przyjemności, oprócz bogactwa, nie mieli nic, tak? Mieli to, co grzech im zaproponował, ale to im nie dawało szczęścia. Więc kiedy Jezus przychodził, patrzył na nich swoim wzrokiem i udzielał im swojej łaski, tam Duch Święty potężnie działał, i kiedy powiedział takiemu w komorze celnej: pójdź za mną, no to on natychmiast zostawiał rzeczy, poszedł za nim, tak? Kiedy przyprowadzili mu tą kobietę, wreszcie odeszli, Pan Jezus mówi: nikt cię nie potępił, ja ciebie nie potępiam, idź, a od tej pory już nie grzesz.
0: Ale jakie to jest mocne, ja, aż jak to ksiądz powiedział, to mi ciarki przeszły, bo to on nie powiedział: zmień swoje życie, a ja cię nie potępię. Nie, on powiedział: ja cię nie potępiam.
2: Tak jest.
0: A tego już nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem. I jeszcze jest coś takiego, że o ile ci faryzeusze właśnie być może tłukli te punkty i mieli tam sobie podpisywane, ile mają punktów, a ta nierządnica, czy ten celnik, który widzi, że jednak chciałby inaczej, w takiej rozmowie może powiedzieć: sorry, ja mam 0 punktów, albo mam minus 100. To Jezus mówi: tak, no to ja ci dam 1000 to sobie mniej.
2: Dokładnie, tak jest. To jest też taka anegdotka o tej kobiecie, prawda, która, takiej pobożnej, która ma zdobyć 4000 punktów na sądzie, na wejściu u świętego Piotra do bramy, więc ma wymieniać swoje zasługi. Co takiego zrobiła w życiu, co jej daje te punkty, żeby mogła wejść do nieba. I ona wszystko wymieniła, co miała i tam zdobyła tam ze 20 punktów na 4000 możliwych. I wreszcie w takiej rozpaczy ryknęła: Jezu, ratuj. Bardzo dobrze, 4000. Tak, i to jest właśnie to. Jezus jest Zbawicielem. Nie zbawiają mnie moje dobre uczynki. Nie zbawiają mnie te punkty, które ja sobie jestem w stanie sam uzbierać, licząc na to, co ja, na swoje możliwości. Ja potrzebuję Jezusa. I bardzo często doświadczenie dna swojego grzechu pomaga mi podjąć decyzję, że tylko Jezus jest w stanie mnie zbawić. I ja się wtedy na Niego otwieram i dlatego jestem pierwszy w Królestwie Niebieskim.
0: No i teraz można myśleć w tej perspektywie o przemianie życia. Łatwiej jest może przemienić życie, kiedy widzę siebie jako faryzeusza czy jawną grzesznicę, czyli widzę, że po prostu naprawdę nie mam tych punktów. Nie jest to lifting.
2: Puste ręce przynoszę, tak? Przed Twój w niebie tron, manną z nieba, nakarm duszę mną. Kiedy ja nie mam nic, kiedy wiem, że nic Panu Bogu nie mogę dać, jestem w stanie przyjąć od Niego wszystko, co On mi daje, czyli cały ogrom Jego miłosierdzia. Ponieważ tylko i wyłącznie w oparciu o to miłosierdzie Boże ja dostępuję zbawienia. Przez nie otwierają się dla mnie bramy nieba. Wszystko to, co podejmujemy tutaj w naszym życiu duchowym, w życiu religijnym, tak naprawdę ma zmierzać do tego, żeby moje serce, moje życie było coraz bardziej otwarte dla Jezusa, który zbawia. A my często zapominamy o tym i czynimy z tych praktyk religijnych swój sposób zasługiwania na niebo. Chcemy sobie zasłużyć u Pana Boga, chcemy sobie kupić zbawienie, kupić niebo i się chwalimy przed sobą samym, że ja tyle dobrych uczynków zrobiłem, że ja tyle pielgrzymek odprawiłem, i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest wszystko takie moje. A Pan Jezus mówi, to nie jest Twoje, tylko ja Ci to dałem. Ja Cię uzdolniłem do tej modlitwy. Ja Cię uzdolniłem do tej pracy nad sobą. Ja Cię uzdolniłem do dobra, które czynisz. A Ty to, co masz mi dać swojego, to daj mi swój grzech. Więc zobacz ten grzech. Przyznaj się do tego grzechu. Nie udawaj przede mną, a przede wszystkim przed sobą samym, że wszystko w Twoim życiu jest tak dobrze, że Ty już jesteś, prawda, dwoma nogami w niebie. I tylko jeszcze głowa z tyłu gdzieś została. Nie, zdaj się na moją łaskę. Pozwól mi się poprowadzić, przemienić, uświęcić.
0: Ksiądz powiedział, że mogę dać swój grzech. Taki dar to mogę dać?
2: Ależ jak najbardziej. To jest ten dar, na który Pan Bóg naprawdę liczy. Bo to, co do siostry Faustyny mówił, to, co do innych świętych Pan Jezus mówił, że oddanie Mu moich grzechów jest wychwalaniem Jego miłosierdzia, ponieważ ja się wtedy zdaję całkowicie na Niego. I mówię: Panie, nie liczę na siebie, ponieważ jestem słaby, grzeszny, a wiem, że Ty umarłeś za moje grzechy, że Ty je wziąłeś i w zamian za te grzechy dajesz mi swoją łaskę, swoje zbawienie, swoją miłość. Dlatego tak naprawdę to, co ja mam swojego własnego, to są przede wszystkim moje grzechy. A wszystko inne, całe to dobro mojego życia, to ja od Pana Boga dostałem.
0: Mi się wydaje, że my bywamy w obydwu sytuacjach. Czasem zaczynamy bardzo dobrze, na przykład ślubem kościelnym i obietnicą wychowania dzieci po chrześcijańsku, a potem się sypie, obiecuję, że idę i tak pójdę do połowa, a potem już nie idę. A czasem zaczynamy zupełnie odwrotnie, czyli właśnie nie, właśnie zaczynamy od wyboru swojego, od nieuczciwości, ale potem widzimy, nie, to nie działa.
2: To prawda i myślę, że w każdym z nas znajdziemy coś i z jednego, i z drugiego syna.
0: I czasem jest tak, że to jest sinusoida w ogóle.
2: Dokładnie tak. Ponieważ my żyjemy w czasie. A że żyjemy w czasie, to ciągle dokonujemy zmian, ciągle dokonujemy wyborów. I ciągle ulegamy różnego rodzaju pokusom, z którymi diabeł do nas przychodzi. I dajemy się zwodzić, ale potem znowu przychodzi opamiętanie i wracamy do Pana Boga. Więc to nie jest tak, że to są takie radykalne wybory. Raz się nawróciłem, już się więcej nie muszę nawracać. Albo raz odszedłem od Pana Boga i w związku z powyższym już nigdy do Niego nie będę mógł wrócić. Nie. Zawsze mogę się nawracać i zawsze muszę się nawracać. Zawsze tego nawrócenia potrzebuję. I Pan Bóg daje mi szansę do końca mojego życia i szuka mnie i ciągle do mnie mówi: dziecko moje, czyli z miłością. Idź i pracuj w tej winnicy. Przyjdź do mnie, zaangażuj się, opamiętaj się i daje tą łaskę opamiętania. I to jest niesamowite w Panu Bogu, że On nas nigdy nie przekreśla, ale zawsze nas szuka i czeka na ten moment, w którym będziemy w stanie tą Jego łaskę podjąć, ten głos usłyszeć i za Nim pójść.
0: Czyli jeśli chcę coś zmienić w życiu, dziś i teraz, to co zrobić? Jak ten dialog zacząć?
2: Powiedzieć, idę, Panie. Idę, Panie. Trzeba konkretnej decyzji. Nie od jutra, tylko od dziś. Więc skoro dziś chcę zmienić swoje życie, to mówię, Jezu, wracam do Ciebie. Jeżeli widzę, że dawno nie byłem u spowiedzi i grzech króluje w moim życiu i ciągle Panu Bogu mówiłem nie w ostatnich tygodniach, miesiącach, a może i latach, to się przygotowuję do dobrej spowiedzi, idę do Jezusa i mówię, Panie, zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Przebacz mi moje grzechy, obdarz mnie swoim miłosierdziem. Nazywam te grzechy po imieniu i Pan Bóg przygarnia mnie do siebie i daje mi nowe życie.
0: I tym nowym życiem dziś kończymy. Jeśli Państwo chcą wesprzeć Radio Warszawa i tworzenie tych audycji, księga, serdecznie zapraszam. radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj nas. A za uwagę dziś dziękuję Państwu.
2: Ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska.
3: Księga.

0: Piotr Gąsienica zaprasza pięknie na folkowe gotki i góralską muzykę. Słuchajcie z nos, pytam pięknie.
1: Jak Wojtkowi krowa zachorowała. Było to dawno temu. Rzycka, co bez środek za lesio płynie, ozlewała się syroku, jas płot somu równio. A wzdłuż niechetku somemu śwircu rosły wierzby, harce i witliny. Totyż loposterzy były dobre casy.

Trawa w cieniu lepiej rosła, a i bydło miało się gdzie pochyrdykać, żeby ich i tak musyska i ślepce nie zarły. Wojtek z płotku lawy wygnął krowy, żeby mu się wcześniej nazarły. Puścił bydlota we wikliny, a sam wziął kozika i zaczął nim studerować. Ale zemu to jakoś nie wychodziło, siodce o płot wierzbą i zapatrzą na rybki, jak se w bajorku pluskały i płocą medytować. A stu skłonsi jakby spod ziomi zjawił się stary Górcowski, co to w kicni siedział i na carach się znął. Jednej ręce miał krzocek podobny do wikliny, a w drugiej młotycko i pyto. Ostatnie dopełnie przybydle? Pewnie i ostatnie, bo trza nogi grzodzi i od krowy łogon odpędził Wojtek. A był tu po co tak listopada? Od rona znad Modynie lazły czorne chmury i posiwiały białymi kropkami po łostry. Cichuniu i to koń. W tom dniu syćkie złosiedlo paśli, koj popadło krowy, cielota i łowce, jako ze płoświotom Michale wolno paść i płowale. Na to stary Górcowski goda do Wojtka. Piękne mos krowy, mlecne, odfuntruwone, doj ze mijeno na zimo nie pozałujesz. Na wiesno ci łodom razem z cielątką i płokozą witką na malino. Uzmyślał se Wojtek, że mu stary krowo bez zimo zmarnuje i zol mu się zrobiło. Jeszcze se pomyślał, że mu baba będzie w chałupie głowo susuła. Widzi mi się, że wam nie dom te krowy, jeszcze byście mi zmarnowali. Na to Górcowski. Głopiś Wojtek i pazyrny. Cekoj, że nie miną 3 dni, a ty mi są, to krowa przyprowadzisz. Płodeseł do krowy, pomrucą płotar witką, co ją miał w roce, pogrzebą motycką i zanim się Wojtek obeźrął, smyrnął w krzoki. Wojtek zaś zabrał się z bydłom ku chałupie. Baba już czekała, bo chciała na południe dojść. Krowina za nic się podoić nie dała. Fucała, czepała łbom, kopała. Na wieczór było jeszcze gorzej. Nie chyciła się ani zarcio, ani wody. Wojtkowo zaczęła się tropić. Rono płosła płokłowolko, bo krowa bez całą noc nie legała. I norycała, a wymiocka miała spuchniotę, jakby się dopiero wycieluła. Kłowolka łobeźrała malino, kozała wysmarować krowo wierzchą zamoconą w spirytusie, ale nic nie pomagało. Na koniec łopytała się Wojtka, koi się krowa pasła i cycego nie zazarła. Wojtek łopędził, że postam kojsyćkie i jak z płotką starego Górcowskiego. Musisz Wojtuś zabrać krowo i odprowadzić do starego. I o tu nie mam rady, bo on mocniejszy ode mnie. Musiał Wojtek iść. Zabrał kawałek spyrki, flasecko głożołki, miarecko jaćmionia i płasetku. Wieczorowi zaszedł do kicnie, stary już na niego cekał przy solku. A nie godołek. Sam zaś przyprowadził krowę. Wojtek pokozał spyrecko, flasecko i miarecko, co ją przyniósł i godo. Wysło na waskie i no... Powiedzcie, coście mojej malinie zrobili. To prawda, co u was godają, że carujecie. Nie godają, co chcą, ale i tak do mnie idą. Jak bieda. Cary nie cary i oni kogo nie ukrzywdzą. Skoroś przyszedł, to ci powiem. Malina cielno jest i kiepsko. Wiedziałek zaraz, jak za ją uwidział. Jakbyś nie przyszedł, to jutra by zdechła. Nie trop się, Josie. Na tom znom i bydlocia nie zmarnują. Ludzie godają, że to cary. Ale tobie powiem, ze mnie mój dziadek i tata nauczyli,
jak do chorego bydlocia godać, jakie ziela dawać, może zwierzyć komu chces. W maju Gorcowski krowo przyprowadził, po środka zaś kozu przyjechać, bo jeszcze za malućkie, żeby taki kawał drugi iść. Dziś już Gorcowskiego nie ma, ale na Zolesiu jeszcze opowiadają o jego carak haj. Pytam pięknie, złajcie folkowego grania i gadania, cytuł dla was Piotr Gąsienica.

To przyjaciel, ciągle wracasz pamięcią do tego poranka zimą. Tyle lat już wierzyłeś, wiedziałeś na pewno, a jednak nie możesz wyjść z podziwu.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wasz pięknie was pozdrawia, moi ściewy, z kazalnicy Łokotnickiej, spod Turbaca, Gorca Lubonia, Magórek, z przepięknym widokom na Tatry, Beskidy i Pioniny. Moi ściewy, to już 26 niedziela zwykła, godomy ostatnio ta wrześniowa, już tako jesienno być u nas w górach. Te listki się zaczynają już tak kolorować, górce przepięknie już wyglądają. Ale chcemy dzisiaj medytować nad świętą Ewangelią, którą usłyszamy w naszej kościółeckach, a jest to Ewangelia według świętego Mateusza. Tak napisał. Kiedy Jezus opowiedział do arcykapłanów i starszych ludów tak. Co tam myślicie? Gdyż pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się ku pierwszemu i godał mu: dziecko, idzę ta dzisiaj i pracuj w winnicy. A ten mu odpowiedział: idę, panie. Jeno ta nie poszedł. Zwrócił się ku drugiemu i ty tak samo godał. A ten mu odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł tam. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Wtedy mu godają: ten drugi. Wtedy Jezus rzece im: zaprawdę powiadą wam, celnicy i nierządnicy wchodzą przed wami ku królestwu niebieskiemu. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu ta nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnicy uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, co by mu ta uwierzyć. Moi ściewy, Pan Jezus w tej przypowieści ukazuje niejako, że w życiu najważniejszy jest ten cały cios, proces takiego nawracania się. Trzeba cały czas odnowić naszą duszę, jak zaśpiewałem, dusza, która jest mieszkaniem naszego Boga. Nie zrażajmy się ku temu, że może cały czas odnować, a te same pielęgnować sprawy dobra, a niszczyć to zło w sobie. Ale nawracanie to też umiejętność odczytywania znaków, które nam daje. Pan Jezus przypomina, że Jan Chrzciciel był takim znakom dla ludu, ale nie syćka mu uwierzyli te słowa: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Insi nawet go zniszczyli. I popatrzcie się, moich kochani, Pan Jezus dzisiaj nas zapewniał, że kiedy będziemy w Niego wierzyć, będziemy wyznawać wiarę nie tylko słowem, jak mówi ten pierwszy, że pójdę, a nie poszedł, ale przede wszystkim czynem. Jak mówimy, idziemy za Jezusem, poprawiamy siebie, odnowiamy przez sakramenty, spowiedź, święto, często komunię, msza. Wszystko jest odnową naszej duszy, umocnienie, moi pokochani. I dziękujmy Jezusowi za te piękne znaki, za to, że ma taką wielką cierpliwość ku nam, co by my się tam nawracali. Odnawiajmy tą łaskę w sobie, bo Pan Jezus pierwszy przychodzi ku nam, co by nam pobłogosławić. My to po góralsku godzimy tak zwane chłodnice i ta droga ku Bogu. Na tej drodze, moi pokochani, niech patronuje i wspomaga nas Królowa Różańca Świętego, Matka Boska Niebowzięta, ta, którą czcimy w tym rozpoczynającym się przepięknym miesiącu w październiku. Bierzmy do ręki różaniec, łomadlajmy rodzinę, parafię, cały świat. Módlmy się o pokój, bo różaniec, jak mówi święty Jan Paweł Wielki, to wielki skarb, który trzeba na nowo odkryć. Moi pokochani, co u nas na Podhalu? Przepięknie, jak godułem, te nasze drzewa się kolorują, przepięknie, ale też mamy dzisiaj ładną uroczystość, szaflara tu na Podhalu, stulecie Związku Podhala, będą się tam spotykać, troszeczkę górole z całej Polski przybędą, a w sobotę najbliższą u mnie w Okotnicy Górnej
redyk jesienny. To jest znak, że po Michale Świętym łowce schodzą już z hal, schodzą ku dolinkom. I my też o godzinie 14 w kaplicy na osiedlu Jamne będzie msza święta pasterska na zakończenie, a później baca z juchasami przejdą z tymi łowieckami do wsi na dół ku ochotnicy już górnej. Pięknie was pytamy i myślę, że w czasie tego redyku trzeba zaśpiewać bacowej tę piękną taką przyśpiewkę.

Tak mój ściewy pasterz dobry zna swoje łowiecki i smutno mu będzie, że już tyle nie będzie miał, bo te łowiecki już wracają do swoich naturalnych gospodarz, ale trosecku zostawi se baca tych łowiecek, co by przezima ty spoziewa na nich. Mój ściewy i my, jako te dobre łowiecki, idźmy za Chrystusem, dobrym pasterzem, odcytujmy Jego znaki, Jego łaski, które nam chce nieustannie posyłać. A na tej drodze pomaga nas pasterka, Matka Najświąca, Gaździna, Nasek Serc, Królowo Różańca Świętego. Syczki łogarnią modlitwą, pamiętą łowa, schłoże cierpiący, syczka tak wiernie słuchający naszych wspólnych medytacji, rozważań. Niech ta Pan Jezus wam pobłogosławi. Łostońcie mi ta zdrowi, Boże was tak prowadz. Pozdrawia was ksiądz Stanisław Kowalik, proboszcz z Łokotnicy Górnej.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Do godziny 11 pozostały 2 minuty. W Szczepanowie trwa 45. diecezjalna pielgrzymka trzeźwościowa. Pod hasłem Polska silna wiarą i trzeźwością. Już za chwilę będziemy łączyć się z sanktuarium świętego Stanisława biskupa i męczennika w Szczepanowie, skąd przeprowadzimy transmisję mszy świętej. Liturgii będzie przewodniczyć i homilię wygłosi kierownik anteny radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło.

początku bardzo serdecznie pragnę powitać księdza Marcina Gryzło, dyrektora anteny naszego diecezjalnego radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, któremu dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za przewodniczenie tej Eucharystii, a także całą niedzielną posługę słowa. Jest pośród nas ksiądz prałat Zbigniew Guz, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa, Trzeźwości i Osób Uzależnionych przy kurii diecezjalnej w Tarnowie, któremu dziękujemy za prowadzenie i animowanie wczorajszego czuwania, a także za 25-letnią posługę dla dobra osób uzależnionych. W trakcie tej Eucharystii chcemy dziękować księdzu prałatowi Władysławowi Pasiutowi za jego 25-letnią obecność i posługę w Bazylice w Szczepanowie. Księże prałacie, niech wyrazem tej naszej wdzięczności będzie ofiara obecnej mszy świętej, która będzie intencja sprawowana w intencji Twojej osoby. Po błogosławieństwie końcowym przedstawiciele Rady Parafialnej wyrażą w imieniu naszej całej wspólnoty również słowa wdzięczności. Witam wszystkich dekanalnych, duszpasterzy trzeźwości, a także pozostałych obecnych tutaj kapłanów wszelkich urzędów i godności. Witam wszystkich pielgrzymów, szczególnie przybyłych z Librantowej, z dekanatu Nowy Sącz Centrum, z Tarnowca, z Brzeznej, z dekanatu Nowy Sącz Zachód, z dekanatu Tarnów Północ, z Zaczarnia, Tarnowa Krzyża, Łukowej, z parafii Niedźwiedza, z Biesiadek, z Pisarzowej, z dekanatu Tarnów Wschód, ze Straszęcina, ze Szczucina, ze Skrzyszowa, z dekanatu Tarnów Wschód, a także z Cerekwi, z dekanatu Uście Solne. Niemniej serdecznie witam wszystkich duchowo łączących się z nami dzięki transmisji Radia Diecezjalnego RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Witam bardzo serdecznie uczestników 45. diecezjalnej pielgrzymki apostolatu trzeźwości do świętego Stanisława tutaj w Szczepanowie. Gromadzi nas wszystkich szczególna intencja modlitwy o trzeźwość. Wielki nasz duchowy przywódca, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński mówił: przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich, wzywając do wolności wewnętrznej. W jasnogórskich ślubach narodu, których 70. rocznicę złożenia przeżywamy w tym roku, prymas tysiąclecia napisał, że jednym ze zobowiązań jest stoczenie zwycięskiego boju z naszymi wadami narodowymi. Wśród nich wymienił pijaństwo.

0: 50. urodzin z podziękowaniem i prośbą o zdrowie Boże, błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej i świętego Stanisława. Ksiądz prałat Władysław modli się w intencji uczestników diecezjalnej pielgrzymki trzeźwości, a także w intencji księdza prałata diecezjalnego duszpasterza trzeźwości, dziękując za jego 25-letnią posługę. Ksiądz Zbigniew Guzy modli się w intencji księdza prałata Władysława Pasiuta z okazji 25-lecia posługi duszpasterskiej u nas tutaj w Szczepanowie. Ksiądz Marcin Gryzło modli się w intencji parafian, szczególnie za dzieci, które w trakcie tej Eucharystii przyjmują chrzest, Magdalenę, Marię, Wiktorię, Marię, a także za ich rodziców i chrzestnych. Pozostali kapłani w intencjach trzeźwościowych, a także Bogu wiadomych. Zapraszam do wspólnej modlitwy.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Łaska i pokój od Tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będzie z wami wszystkimi.
2: I z Duchem Twoim.
3: Abyśmy z czystym sercem mogli przystąpić do stołu Słowa, stołu Eucharystii. Na początku stajmy w prawdzie i prośmy dobrego Boga o ojcowskie zmiłowanie nad nami. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo grzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
4: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Wszechmogący Boże, święty Stanisław biskup, nieustraszenie broniąc Twojej chwały, padł pod ciosami prześladowców. Sprawa, byśmy przez niego wstawiennictwo aż do śmierci trwało.

Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan Bóg. Wy mówicie, sposób postępowania Pana nie jest słuszny. Słuchaj jednakże, domu Izraela. Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze. Oto Słowo Boże.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakieś uczestnictwo w duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. To dążenie niech was ożywia. Ono też było w Chrystusie Jezusie. On to, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus jest Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Oto słowo Boże.
1: Amen.

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się też do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wypaczyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.

Kiedy słuchamy dzisiejszej liturgii słowa, to wydaje się, że są dwie postawy, które są bardzo ważne w naszym życiu, w naszej rzeczywistości. Mowa i czyn. Są ludzie, którzy czasami dużo mówią, a niewiele robią. Są tacy, co wiele obiecują i nie dotrzymują swego słowa. Generalnie nie lubimy osób niesłownych, takich, którzy nabierają nas na puste obietnice. Ale z pewnością jest też wiele takich, którzy zawsze dotrzymują słowa, na których zawsze można polegać, którzy wokół swoich czynów nie robią wiele szumu. Czcigodni kapłani, drodzy parafianie, zaproszeni goście, drodzy pielgrzymi jubileuszowej 45. diecezjalnej pielgrzymki trzeźwościowej, kochani radiosłuchacze, Radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. Ewangeliści przekazali nam dwie przypowieści o ojcu, który miał dwóch synów. Jedną bardzo dobrze znamy, to przypowieść o synu marnotrawnym albo o miłosiernym ojcu. Druga przypowieść, trochę mniej znana, to ta, którą właśnie przed chwilą usłyszeliśmy. Ta przypowieść o synu prostodusznym i o synu obłudnym. Obłuda pierwszego syna polegała na tym, że choć na zewnątrz okazywał uległość wobec ojca, to w rzeczywistości go nie słuchał. Drugi zaś syn, choć wyznawał swoje lenistwo, to jednak potem zastanowił się i wypełnił wolę ojca. Pytanie, który z tych dwóch synów spełnił wolę ojca, jest pytaniem retorycznym, bo każdy z nas powie, no ten drugi. Liczą się bowiem nie tyle słowa, co nasze czyny. Dlatego w innym fragmencie z Ewangelii świętego Mateusza Jezus powie: nie każdy, kto mi mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę Ojca mego. Słowo i czyn. I Chrystus, nauczając czy przywołując dzisiejszą przypowieść, chciał, aby jego wrogowie wysnuli pewną naukę dla siebie. Otóż ci rzekomo niedobrzy ludzie, którzy byli uosobieniem wszelkiego zła, celnicy, nierządnicy, jak mówi Jezus, wejdą do Królestwa Niebieskiego przed przywódcami ludu, którzy jedno mówią, a drugie czynią. Moi kochani, w każdym z nas od chwili poczęcia Pan Bóg upatruje swego najbliższego współpracownika. A przez Jezusa pokazał nam, że każdym z nas chce widzieć swoją córkę, swojego syna. I do każdego z nas kieruje to samo zaproszenie, które dzisiaj usłyszeliśmy w Ewangelii. Dziecko, idź i pracuj w mojej winnicy. Co to znaczy? Winnicą Pana Boga jest wspólnota Kościoła. Wspólnota, w której każdy z nas realizuje różne powołania. Piękny przykład dał nam nasz patron, święty Stanisław, który dzisiaj gromadzi nas na tej uroczystości odpustowej na pamiątkę przeniesienia jego relikwii z kościoła świętego Michała Archanioła na Skałce do katedry na Wawelu. Jego mowa, jego czyn zawsze stanowiły jedno. Wszystko, co mówił, potem czynił, czyli zawsze kierował się miłością do Boga oraz do kształtującej się wówczas naszej ojczyzny. Miał na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale także sprawy drugiego, w myśl słów z dzisiejszego drugiego czytania. Ale zawsze czynił to w wewnętrznej wolności. Bo przyjęcie, moi drodzy, powołania jakiegokolwiek
To jest zawsze spotkanie się dwóch wolności. Pana Boga, który powołuje, i człowieka, który odpowiada. Pan Bóg zawsze będzie oczekiwał od nas konkretnej odpowiedzi na Jego głos. Bez obłudy, ale zawsze wolności. I tak jak ci dwaj synowie z dzisiejszej Ewangelii, każdy z nas posiada wolność i może naszemu Ojcu powiedzieć tak lub nie. Mówią, że dojrzałe relacje stawiają wymagania. Dlatego też w pewnym momencie swego życia, kierowany właśnie dojrzałą postawą, święty Stanisław sprzeciwił się samemu królowi Bolesławowi Śmiałemu, gdy ten dopuszczał się nieprawości, gdy krzywdził swoich poddanych. To właśnie miłość, która wynikała z relacji do Boga, zwyciężyła wówczas układy polityczne. Pokonała lęk przed niesprawiedliwą władzą. Taka miłość i tylko miłość zawsze zwycięża. Dlatego dzisiaj warto, abyśmy w naszej refleksji zapytali się o moje relacje do Pana Boga, o moje codzienne odpowiedzi w mowie i czynie na Jego wymagania, które On mi daje, ale zawsze z miłości. Popatrzmy, moi drodzy, na Ewangelię. I zobaczmy, że pierwszy syn z dzisiejszej Ewangelii, dając odpowiedź swemu ojcu, nie powiedział: ojcze, on powiedział: panie. Nie ojcze, panie. Nie czuł się synem, gdyż nie otworzył się na relacje. Moi drodzy, gdzie jest brak relacji, tam jest również brak więzi. Dzisiaj zdarza się również w religii, że często człowiek coś robi z obowiązku, z tradycji, dla świętego spokoju. Jakby zapomniał, że z obowiązku nie można kochać. Chrześcijaństwo, które przyniósł Jezus, nie jest religią prawa. Chrześcijaństwo jest duchowością spotkania. W chrześcijaństwie, w naszej religii, cały czas chodzi o to, aby spotkać się z Bogiem. Mimo różnych naszych problemów, kryzysów, nie rezygnować z tego, który jest większy od każdego naszego problemu. Całkiem niedawno w jednym ze sklepików zobaczyłem dość ciekawy, może z uśmiechem, pewien napis na kubku. Nie mów Bogu, że masz wielki problem, ale powiedz problemowi, że masz wielkiego Boga. Jeśli dzisiaj współczesny człowiek łatwo rezygnuje z wiary, porzuca Kościół, zaniedbuje modlitwę, zaniedbuje życie sakramentalne, oddala się od Pana Boga, to powstaje pytanie, kogo lub co wpuszcza w jego miejsce. Dzisiaj są z nami osoby, które biorą udział w jubileuszowej 45. diecezjalnej pielgrzymce, która ma charakter przebłagalny i wynagradzający za grzechy przeciwne trzeźwości. Moi kochani, ci, którzy przeszli drogę zniewolenia nałogiem alkoholu, doskonale wiedzą, że nałóg bardzo dużo zabiera i nic trwałego nie daje. Alkohol rozwiązuje małżeństwa, rodziny, przyjaźnie, relacje z Bogiem. Nie rozwiązuje tylko żadnych problemów. Dlatego siłą do pokonania tego, ale też innych nałogów, jest zawsze i pozostanie zawsze siła relacji z Panem Bogiem. Z Bogiem, który nigdy nikogo nie przekreśla, ale zawsze każdemu człowiekowi daje szansę i możliwości, aby odpowiedzieć na jego zaproszenie: chodź do mojej winnicy, czyli bądź ze mną w relacji. Moi drodzy, naszą największą wartością w życiu są relacje, które tworzymy. Dlatego wytrwała modlitwa jest ogromną siłą, która niewidzialnym sposobem łączy, wiąże człowieka z Bogiem.
pozwalając mu przejść niejedną dolinę zła i ciemności. Dlatego tak pięknie psalmista w znanym nam psalmie 23 będzie wołał: chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Moi kochani, nie można kochać, nie tworząc relacji. Dlatego w tej relacji ja i Pan Bóg, kiedy stykam się z moimi życiowymi problemami, nałogami, różnymi trudnymi sytuacjami, pierwsza i najważniejsza jest modlitwa. Dlaczego? Bo modlitwa to jest zaproszenie do relacji, jak uczy nas katechizm Kościoła katolickiego. Modlitwa to jest zaproszenie Pana Boga do budowania z Nim więzi. Od modlitwy zaczyna się moja relacja z Panem Bogiem. Powiem więcej, od modlitwy zaczyna się moja wiara. Jak się modlisz, tak będziesz wierzył. Kiedyś w IV wieku wielki doktor Kościoła, święty Augustyn, pięknie napisał: w modlitwie człowiek jest żebrakiem wobec Boga. Co to znaczy? To znaczy, że w modlitwie mam świadomość, że do Ciebie, Panie Boże, należę, ale też od Ciebie, Panie Boże, zależę. To wymaga pokory, aby w taki sposób stanąć przed Bogiem. Bo jeśli jestem żebrakiem na modlitwie, to nie mam czym zapłacić za to, co dostaję. Dlatego w modlitwie wszystko, co mam mieć, to pragnienie. Pragnę być z Tobą i pragnę być dla Ciebie, bo do Ciebie należę, ale też od Ciebie zależę. To w modlitwie nie tylko ja wyciągam ręce i wołam: Panie Boże, proszę Cię o to czy o tamto, ale w modlitwie też Pan Bóg wyciąga do mnie ręce i mówi: chodź, chodź do mojej winnicy, przejdziemy przez to razem. Obok modlitwy drugim bardzo ważnym czynnikiem jest abstynencja. Moi kochani, abstynencja nie jest oznaką słabości. Abstynencja jest oznaką siły. Że potrafię kontrolować swoje emocje, swoje zachcianki, że mam poczucie wewnętrznej harmonii i robię to w wolności. Abstynencja to jest świadectwo mojej wolności wewnętrznej. To jest świadectwo wyobraźni miłosierdzia. Człowiek abstynencji, człowiek modlitwy, to człowiek wolności. Wolności, która ma swoje źródło w Panu Bogu. Ta abstynencja przyczynia się do trzeźwości innych w myśl hasła, które dzisiaj już padło: przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich. Abstynencja, moi drodzy, jest także wyrazem naszej patriotycznej postawy, która dobro ojczyzny stawia na pierwszym miejscu. I tutaj, moi drodzy, należy przypomnieć słowa błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, bo ten wielki apostoł trzeźwości był przekonany, że jeśli w naszym narodzie ma nadal istnieć wiara, ma istnieć Kościół, jeśli ma istnieć sam naród, to musi zostać pokonana plaga pijaństwa. To są jego słowa. W przyszłym roku będziemy przeżywać 150. rocznicę objawień maryjnych w Getrzwałdzie. Jedynych objawień maryjnych w Polsce uznanych przez Kościół. Już wtedy, w 1877 roku, Maryja wezwała do wstrzemięźliwości od alkoholu, mówiąc wprost, że ochrzczeni i całe rodziny będą zdrowe i szczęśliwe, jeśli będą się gorliwie modlić na różańcu i przestaną pić. To wszystko pokazuje każdemu z nas, że tylko w relacji do Boga, tylko w relacji wiary i miłości następuje nasze uzdrowienie. Moi kochani,
Fiodor Dostojewski w powieści Bracia Karamazow pisał, że jeśli człowiek nie wierzy w Boga, jest w stanie uwierzyć we wszystko inne. Dlaczego potrzeba nam dzisiaj każdemu z nas uświadomić sobie i zapytać się, czy w moim mowie, w moim czynie, czy naprawdę czuję się córką i synem Boga? A może bardziej stałem się dziedzicem tego świata? To jest bardzo ważne pytanie, bo będziemy ostatecznie słuchać tego, komu służymy i kogo kochamy. Jest też w dzisiejszej Ewangelii drugi syn, który, co ciekawe, nie powiedział ojcu: nie pójdę, ojcze. On powiedział: nie chcę. Nie chcę. Ale potem się zastanowił i poszedł. W ostatnim czasie w kościele, w czytaniach słyszymy słowa Koheleta: wszystko ma swój czas. Nasze dojrzewanie do wieczności, nasze dojrzewanie do budowania relacji zaczyna się od przyjmowania krok po kroku mojej niedoskonałości, świadomości tego, że sam sobie w życiu nie poradzę, że chcę zmiany w swoim życiu. Może czasami nie rozumiemy woli Pana Boga, może czasem bardziej liczymy na swój geniusz, na swoje pomysły, kreślimy swoje plany, swoje projekty na życie. Ale moi kochani, w powołaniu jakimkolwiek, jedynym, który zna całą drogę naszego powołania, naszego życia, jest Pan Bóg. On chce, abyśmy Mu zaufali we wszystkim, bo ufając, człowiek zaczyna się otwierać. Zaczyna zmieniać to, co niszczy moje relacje do Pana Boga. Dlatego chcemy jak najczęściej powtarzać za dzisiejszym psalmistą: daj mi poznać Twoje drogi, Panie. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, bo w Tobie, Boże i Zbawco, mam nadzieję. W mowie i w czynie zaufać Panu Bogu, tak jak czynił to święty Stanisław. Zaufać Panu Bogu. Jaka to postawa, która nie pasuje do dzisiejszego świata. Ale moi kochani, to, co nie pasuje do dzisiejszego świata, może tak naprawdę ten świat ocalić. Mowa i czyn, dwa proste pojęcia, które tak bardzo dużo znaczą w naszej rzeczywistości. Dlatego liturgia dnia dzisiejszego i postawa naszego patrona świętego Stanisława przypominają nam te słowa, które słyszeliśmy w aklamacji przed Ewangelią, że mamy być jak owca, która słucha głosu swego pasterza. Bo tylko w ten sposób nie zbłądzę w życiu, nie wyjdę poza winnicę, którą jest Kościół, po to, by zatracić się w świecie, który może oferuje dzisiaj więcej. Ale moi drodzy, to jest tylko chwilowe zauroczenie. Wszystkie najważniejsze bitwy o człowieka rozgrywają się najpierw w naszym sercu. W sercu naszego patrona był zawsze obecny Pan Bóg i wartości, które wypływały z Ewangelii. Dlatego choć zginął pod mieczem, to okazał się zwycięzcą. Bo żyjąc wartościami, sam okazał się wartością, która do dzisiaj nas inspiruje. Dlaczego? Bo wartość zawsze będzie rodzić wartość. Dlatego Jezus poprzez dzisiejszą liturgię słowa zaprasza każdego z nas do budowania relacji. Dziecko, chodź i pracuj w mojej winnicy. Jeżeli chcemy, aby nasze życie było wartościowe, to odpowiedzmy na to Boże zaproszenie. Amen.

Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka? O co prosicie Kościół Boży dla Wiktorii i Magdaleny? Drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla swoich dzieci, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania ich w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowały Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? A wy, drodzy chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tych dzieci w wypełnianiu ich obowiązku? Drogie dzieci, Wiktorio i Magdaleno, Kościół Boży przyjmuje was z wielką radością. W Jego imieniu znaczę was znakiem krzyża. Po mnie wy, rodzice i chrzestni, naznaczcie wasze dzieci znakiem Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.

0: Wszechmogący wieczny Boże, Ty posłałeś na świat swojego Syna, by oddalił od nas moc szatana, ducha nieprawości, a człowieka wyrwanego z ciemności przeniósł do przedziwnego królestwa Twojej światłości. Pokornie Cię błagamy, abyś te dzieci uwolnił od grzechu pierworodnego, uczynił je swoją świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego, przez Chrystusa, Pana naszego. Niech Was broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków. Módlmy się, aby Bóg Wszechmogący obdarzył te dzieci nowym życiem z wody i Ducha Świętego. Przez tajemnicę tej poświęconej wody racz udzielić duchowego odrodzenia Twoim służebnicom, Wiktorii i Magdalenie, które w wierze Kościoła wezwałeś do chrztu, aby otrzymały życie wieczne przez Chrystusa, Pana naszego. Drodzy rodzice i chrzestni, przyniesione przez Was dzieci przez sakrament chrztu od miłującego Boga otrzymają nowe życie z wody i Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nich to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc kierując się wiarą jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dzieci otrzymują chrzest. A zatem pytam każdego z was, czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
1: Wyrzekamy się.
0: Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował?
1: Wyrzekamy się.
0: Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
1: Wyrzekamy się.
0: Wyznanie wiary. Czy wierzycie w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
1: Wierzymy.
0: Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
1: Wierzymy.
0: Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
1: Wierzymy.
0: Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Czy chcecie, aby Wiktoria i Magdalena otrzymały chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy? Magdaleno, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wiktorio, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Za łaskę Chrztu Świętego, chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Namaszczenie krzyżem świętym jest pięknym znakiem włączenia nowo ochrzczonych do wspólnoty Kościoła. Bóg Wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który was uwolnił od grzechu i odrodził z wody i Ducha Świętego, On sam namaszcza was krzyżem zbawienia, abyście włączone do ludu Bożego wytrwały w jedności z Chrystusem, kapłanem, prorokiem i królem na życie wieczne. Amen.

Nałożenie białej szaty jest pięknym znakiem przybrania godności dziecka Bożego. Odtąd nowo ochrzczone będą mogły Pana Boga nazywać swoim Ojcem. Wiktorio Magdaleno, stałyście się nowym stworzeniem i przyoblekłyście się w Chrystusa, dlatego otrzymujecie białą szatę. Niech wasi bliscy słowem i przykładem pomagają wam zachować godność dzieci Bożych, nieskalaną aż po życie wieczne. Amen. Pasał jest symbolem Chrystusa, który o sobie mówił: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. Zapalenie świecy chrzcielnej od pasału jest pięknym znakiem, symbolem przyjęcia światła Ewangelii w życie nowo narodzonych. Przyjmijcie światło Chrystusa.

Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dzieci oświecone przez Chrystusa postępowały zawsze jak dzieci światłości, a trwając w wierze mogły wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi świętymi w niebie. Amen. Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Alleluja, alleluja.

0: A teraz powstajmy i do Boga, który pragnie, aby wszyscy ludzie byli wolni i zbawieni przez wstawiennictwo świętego Stanisława, zanieśmy nasze wspólne prośby.
1: Módlmy się za Kościół Święty i jego pasterzy, aby mądrze prowadzili wiernych ku prawdziwej wolności w Chrystusie i wspierali dzieła trzeźwości.

Módlmy się za naszą ojczyznę, za rządzących i wszystkich obywateli, aby podejmowali skuteczne działania w trosce o moralną odnowę i trzeźwość narodu.

Módlmy się za rodziny zniszczone przez pijaństwo i rozbite nałogami, aby zaznały Bożego wsparcia, opieki oraz radości z wyzwolenia bliskich z niewoli grzechu.

Módlmy się za księdza prałata Władysława z okazji 25-lecia posługi duszpasterskiej w naszej parafii, aby dobry Bóg darzył go zdrowiem, a Matka Najświętsza otaczała płaszczem swej matczynej opieki.

Módlmy się za dzieci, które przyjmują chrzest, za ich rodziców i chrzestnych oraz w intencji Iwony z okazji 50. urodzin, prosząc o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej i świętego Stanisława.

Módlmy się za nas tu zgromadzonych, a szczególnie za uczestników diecezjalnej pielgrzymki trzeźwościowej, abyśmy własnym przykładem życia, miłością i zrozumieniem potrafili pociągać innych do dobra i strzegli daru trzeźwości.

Boże Ojcze Miłosierdzia, wysłuchaj łaskawie prośby swojego ludu i daj nam odwagę, byśmy zawsze żyli w wolności, którą obdarował nas Twój Syn, który żyje i króluje na wieki wieków.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę swoją na cześć Pana swojego imienia, a także na grzech nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Panie nasz Boże, niech ta ofiara, którą składamy, wspominając zwycięstwo świętego

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamięć.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o nowo ochrzczonych, którzy dzisiaj przez chrzest zostali włączeni do Twojego ludu, aby z wiarą i odwagą szli za Twoim Synem Jezusem Chrystusem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Stanisławem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Wszechmogący Boże, niech udział w uczcie eucharystycznej umocni, pomnoży łaskę we wszystkim.

0: Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przeżycia tej dzisiejszej uroczystości. Dziękuję chórowi sanktuaryjnemu, liturgicznej służbie ołtarza, wszystkim kapłanom, wszystkim delegacjom, wszelkich ruchów, stowarzyszeń, nade wszystko uczestnikom 45. diecezjalnej pielgrzymki trzeźwości. Niech święty Stanisław wypraszy nam wszystkim zdroje potrzebnych łask. Zachęcam do zapoznania się z ogłoszeniami parafialnymi, które są umieszczone w gablotach, a także na stronie internetowej parafii. Dzisiaj w naszej bazylice można zyskać odpust zupełny. Powstańmy, pomyślmy, za kogo chcemy ten odpust ofiarować. Wyzbądźmy się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Poncjem Piłatem, ukrzyżowany, umarł po grzechu, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowania, grzechów odpuszczenia, ciała zmartwychwstania, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. W intencjach wskazanych przez Ojca Świętego Leona, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków.
0: Po mszy świętej będzie można oddać cześć relikwiom świętego Stanisława, które są umieszczone na stoliku tutaj przy stopniu ołtarza. Także relikwiami świętego Stanisława będzie dokonane błogosławieństwo końcowe, po którym słowo wdzięczności wobec księdza prałata Władysława wypowiedzą przedstawiciele Rady Parafialnej. Następnie zatrzymajmy się jeszcze, aby wysłuchać świadectw rodzin osób uzależnionych.
2: Jeszcze w czasie transmisji pragnę tylko dodać, podpisuję się pod podziękowaniem księdza proboszcza i pragnę tylko dodać podziękowanie dla dyrekcji Radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, dla redakcji Gościa Niedzielnego. Pragnę zauważyć obecność rycerzy Kolumba oraz Stowarzyszenia Nowa Szansa Starnowa. A nade wszystko pragnę podziękować księdzu proboszczowi Piotrowi Gawędzie, dziekanowi dekanatu Szczepanów. Szczepanów ma szczęście do wspaniałych proboszczów otwartych na naszą obecność. Dziękuję księdzu proboszczowi, jego wikariuszowi i wymienionym osobom za niezwykłą atmosferę naszego pobytu od dnia wczorajszego tutaj, w tym miejscu. Serdeczne Bóg zapłać, księże proboszczu.

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z sanktuarium świętego Stanisława biskupa męczennika w Szczepanowie, mszy świętej odprawionej z okazji 45. diecezjalnej pielgrzymki trzeźwościowej pod hasłem Polska silna wiarą i trzeźwością. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił kierownik anteny radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzła. Na zegarze 26 minut po godzinie 12 już za chwilę zapraszamy na koncert życzenia.

0: Serdecznie witamy Państwa w niedzielne popołudnie 27 września i zapraszamy do wysłuchania dzisiejszego koncertu życzeń.
1: Iwona Chmielowska
0: i Tomasz Gad.
1: Dzień dobry.
0: Naszym pierwszym gościem jest dziś pani Michalina Cieślicka-Gicala z Nowego Wiśnicza.
1: Kochana mamo, babciu i prababciu, z okazji 85. urodzin przyjmij bukiet najpiękniejszych życzeń i podziękowań za trud wychowania i wszelkie dobro. W tym uroczystym dniu Twego święta życzymy Ci, aby uśmiech zawsze gościł na Twej twarzy, aby nigdy nie zabrakło Ci zdrowia i sił, aby każdy Twój dzień był pełen ciepła i miłości i abyś zawsze pamiętała, jak bardzo ważną osobą jesteś w naszym życiu. Niech Ci Pan Bóg błogosławi, a Matka Najświętsza otacza Cię opieką na dalsze lata życia.
0: Życzą córka Zofia z rodziną, córka Janina z rodziną i syn Mieczysław z rodziną. A do życzeń dołączają piosenkę Brygidy i Roberta Łukowskich Moc urodzinowych życzeń.

0: uwagę prosimy Państwa Annę i Sebastiana Potępa z Woli Rzędzińskiej.
1: Kochani Aniu i Sebastianie, z okazji 10. rocznicy ślubu przesyłamy Wam najserdeczniejsze życzenia. Dużo radości, zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Doceniajcie każdy wspólnie spędzony dzień, bo to Wasza miłość i bliscy są największym skarbem. Niech ta okrągła rocznica będzie początkiem jeszcze wspanialszego rozdziału. Życzymy Wam, aby spełniło się wszystko, o czym marzycie. Niech każdy dzień przynosi Wam zdrowie, miłość i niegasnący uśmiech na twarzach. Bądźcie zawsze szczęśliwi. Niech Matka Boża ma Was w opiece, a Pan Bóg niech Wam błogosławi.
0: Życzą mama Cecylia, siostra Katarzyna z rodziną, siostra Agata z rodziną, brat Wojciech z rodziną, siostra Monika z rodziną, siostra Ewa z rodziną, siostra Kinga z narzeczonym oraz ciocia Urszula i ciocia Maria. Do życzeń dołączają piosenkę Andre and Chili, Żona i mąż.

0: O uwagę prosimy Państwa Lucynę i Józefa Witek z Komorowa.
1: 35. rocznica ślubu i zbliżające się imieniny ukochanej cioci chrzestnej Lucyny są okazją do złożenia najpiękniejszych życzeń. Przede wszystkim zdrowia, bo to najważniejsze i bez niego nic nie ma znaczenia. Szczęścia, pomyślności i miłości na każdy wspólny dzień. Niech spełnią się wszystkie Wasze najskrytsze marzenia. Niech każdy dzień przynosi Wam mnóstwo powodów do uśmiechu, radości i zadowolenia. Niech otaczają Was sami życzliwi ludzie, a Matka Boża niech ma Was w opiece i wyprasza obfite błogosławieństwo na dalsze lata Waszego wspólnego życia.
0: Życzy chrześnik Andrzej oraz dedykuje piosenkę Rocznica Ślubu, Rocznica Miłości, utwór wygenerowany przy użyciu AI.

0: O pozostanie z nami prosimy panią Lucynę Witek z Komorowa.
1: Kochanej jubilatce przesyłamy najserdeczniejsze życzenia z okazji urodzin. Życzymy Ci przede wszystkim zdrowia, niesłabnącej pogody ducha i niesłabnącego szczęścia. Niech Pan Bóg hojnie Ci błogosławi każdego dnia, obdarza łaską i prowadzi bezpiecznymi drogami. Spełniaj swoje marzenia i ciesz się każdą chwilą, którą możesz dzielić z najbliższymi. Niech Matka Boża ma Cię w swojej opiece i wyprasza dla Ciebie wszelkie potrzebne łaski na dalsze lata życia.
0: Życzą Andrzej, Łukasz, Aneta i Agnieszka oraz dedykują piosenkę Niech Cię prowadzi Boża dłoń, utwór wygenerowany przy użyciu AI.

0: koncercie życzeń miło nam powitać Państwa Urszulę i Lucjana Kurek z Połomia Dużego.
1: Kochani jubilaci, z okazji 25. rocznicy ślubu składamy Wam najserdeczniejsze gratulacje i najpiękniejsze życzenia. Życzymy Wam przede wszystkim dobrego zdrowia, niesłabnącej miłości, spełnienia najskrytszych marzeń oraz realizacji wszystkich zaplanowanych celów. Niech każdy dzień przynosi Wam radość z przebywania wśród tych, których kochacie. Niech uśmiech gości na Waszych twarzach i niech omijają Was wszelkie kłopoty i trudności. Niech Matka Boża ma Was w opiece, a Pan Bóg niech Wam zawsze błogosławi.
0: Życzą rodzice Alicja i Jerzy Rucińscy, synowie Marcin z narzeczoną, Natalia i syn Karol. Do życzeń dołączają piosenkę DJ Papcio, 25 lat razem. Utwór wygenerowany przy użyciu sztucznej inteligencji.

0: O pozostanie z nami prosimy Państwa Urszulę i Lucjana Kurek z Połomia Dużego, którzy świętują 25. rocznicę ślubu.
1: Kochani jubilaci, Wasze srebrne gody są dla nas wielką radością oraz okazją do złożenia najserdeczniejszych życzeń. Gratulujemy Wam tak pięknego jubileuszu i życzymy, abyście dalej szli przez życie z uśmiechem i cieszyli się każdym wspólnym dniem w zdrowiu i miłości. Niech spełnią się wszystkie Wasze najskrytsze marzenia. Matka Boża, niech ma Was w swojej opiece, a Pan Bóg niech Wam błogosławi na dalsze wspólne lata.
0: Życzy brat Zdzisław z żoną Ewą, z Jasiem i Marysią. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Wciąż tacy sami, utwór wygenerowany przy użyciu AI.

0: O uwagę prosimy Państwa Annę i Rafała Merchut z Tarnowa oraz Państwa Halinę i Stanisława Michalik z Gromnika.
1: Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Dziękujemy za trud i wysiłek włożony w nasze wychowanie, za cierpliwość i dobre serce i za to, że byliście nie tylko obok, ale zawsze z nami. Dzięki Wam dziś możemy rozpocząć naszą wspólną drogę z miłością, którą nam pokazaliście.
0: Z wyrazami wdzięczności i miłości Paulina i Artur. Muzycznym upominkiem będzie piosenka zespołu Juhasi Podziękowania dla rodziców.

0: O uwagę prosimy Państwa Krystynę i Zbigniewa Kurek z Piekiełka, którzy świętują 35. rocznicę ślubu.
1: Drodzy jubilaci, ten piękny jubileusz świadczy o Waszej miłości, sile i wytrwałości. Przez cały ten czas pokonywaliście razem życiowe wzloty i upadki, cieszyliście się sukcesami i przezwyciężaliście trudności. Wszystkie te lata wypełnione były wspólnymi chwilami śmiechu i wzruszeń. Stworzyliście piękne wspomnienia, które stanowią fundament Waszej rodziny. Życzymy Wam, aby kolejne lata przyniosły jeszcze więcej niezapomnianych chwil, a Wasze serca zawsze były pełne miłości. Niech każdy dzień daje Wam poczucie spełnienia i małżeńskiego szczęścia, a Pan Bóg niech Wam zawsze błogosławi.
0: Życzy Stanisława Banek z rodziną oraz dedykuje piosenkę Matko, tyś piękniejsza niż zorza.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
3: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
2: Zapraszam, Szlendi.
4: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
5: O uwagę prosimy panią Joannę Dzierżanowską z Żabna.
6: Asiu, w dniu twoich 50. urodzin życzymy ci, abyś zawsze potrafiła dostrzegać piękno w codzienności i czerpać radość z najprostszych chwil. Pamiętaj, że każda przeszkoda jest tylko kolejną okazją do wzrostu, a każda radość, choćby najmniejsza, jest skarbem wartym pielęgnowania.
5: Wszystkiego najlepszego życzą mama Krysia z Niedomic i także Iwona, Monika, Mirek, Ania, Tomek, Madzia z rodzinami. A do życzeń dołączają piosenkę Baciarów Ciao Amore. Ciao!

0: O uwagę prosimy Państwa Bogusławę i Janusza Ryś z Rudy.
1: Drodzy jubilaci, z okazji Waszej 35. rocznicy ślubu życzę Wam z całego serca, abyście nigdy nie przestali cieszyć się sobą i doceniać tego, jak wielkim jesteście dla siebie darem. Korzystajcie z tej wyjątkowej okazji. Chcę Wam z całego serca podziękować. Nigdy nie zapomnę Waszej dobroci, ogromnego wsparcia i pomocnej dłoni, którą wyciągnęliście do mnie w najtrudniejszym momencie mojego życia. Życzę Wam kolejnych długich lat w zdrowiu, niesłabnącej miłości i spokoju. Niech każdy dzień przynosi Wam powody do radości, a świadomość, jak wiele dobra czynicie dla innych, wraca do Was z podwójną siłą. Niech za wszelkie dobro Pan Bóg Wam błogosławi, a Matka Boża ma Was w swojej opiece.
0: Życzę Pani Maria oraz dedykuję piosenkę Swojskich Rytmów. Minęło wiele, wiele lat. Utwór wygenerowany przy użyciu AI.

0: Najserdeczniejsze życzenia napłynęły dla pani Halinki Szwajkosz z Gruszowa Małego.
1: Kochana Halinko, w niezwykle wyjątkowym dniu twoich 75. urodzin, krocząc razem przez piękne chwile twojego życia, życzę ci dużo zdrowia, bo to najważniejsze, szczęścia i pogody ducha. Z lat młodości marzeń spełnienia, ani jednego dużego zmartwienia. Zwyczajnie życzę ci wszystkiego najlepszego, prosto ze szczerego serca mojego. Niech ci błogosławi Bóg i prowadzi najlepszą z dróg.
0: Najserdeczniejsze życzenia składa mąż Ludwik oraz dzieci z rodzinami. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Moje miejsce jest przy Tobie. Utwór wygenerowany przy użyciu AI.

0: Jeszcze raz o uwagę prosimy panią Halinę Szwajkosz z Gruszowa Małego.
1: Dziś są twoje urodziny. Każdy ci życzy to, tamto i owo, a ja ci życzę, żebyś była zdrową. Droga bratowo, jesteś najmłodszym członkiem naszej dość licznej rodziny Szwajkoszów, ale zawsze miałaś otwarte serce i dobre słowo dla każdego. Dlatego pragnę ci podziękować i życzyć, aby Bóg obdarzał cię hojnie dobrym zdrowiem i długim życiem. Ciesz się życiem i rodziną.
0: Życzę ci szwagierka Danuta z Odporyszowa z rodziną oraz dedykuję piosenkę księdza Pawła Szerlowskiego Nie bój się żyć.

0: koncercie życzeń miło nam powitać panią Barbarę Boguszewską z Biadolin Szlacheckich.
1: Dziś piękną uroczystość kalendarz pokazuje. 70. rocznicę urodzin cały świat winszuje. 70 lat minęło jak sen. Dziś świętujemy twój piękny dzień. Niech zdrowie i szczęście wciąż idą w parze, a każdy dzień przynosi radości w darze. Niech miłość i spokój w sercu trwają, a kolejne lata dobro dają. Niech każdy dzień cię zachwyca, a zdrowie dopisuje i ten wyjątkowy jubileusz będzie początkiem kolejnych pięknych lat. Składamy życzenia na dalsze życie, by zdrowie dalej było w rozkwicie. I choć młodość przeminęła, ząbek czasu widać już, ale ty się nie poddajesz i naprzeciw niego stajesz, by zachować sprawność swą. Więc życzenia ci złożymy, bo są twoje urodziny. Nigdy się nie poddawaj, zawsze z siebie dużo dawaj. Z serca płyną te życzenia w datę twego urodzenia wszystkiego najlepszego.
0: Życzenia te przesyłają siostra Krystyna, brat Andrzej z żoną Grażyną i przyjaciele, a do życzeń dołączają piosenkę Twój dzień, utwór wygenerowany przy użyciu AI.

0: Jeszcze raz o uwagę prosimy panią Barbarę Boguszewską z Biadolin Szlacheckich.
1: Kochana mamo, w dniu twoich 70. urodzin pragnę podziękować ci za całą miłość i cierpliwość. Życzę ci, aby w twoim sercu zawsze gościła radość, a każdy dzień przynosił niewyczerpane pokłady zdrowia, spokoju i poczucia spełnienia, a życie obdarzało cię tylko najpiękniejszymi chwilami w gronie najbliższych. Z całego serca życzę ci zdrowia, szczęścia i spełnienia najskrytszych marzeń. Wszystkiego najlepszego w tak szczególnym dniu. Dziękuję, że jesteś. 100 lat, mamo.
0: Życzy córka Beata oraz dedykuje piosenkę Adama Chroli Tego, co najlepsze.

0: O uwagę prosimy Państwa Renatę i Wacława Szarowicz z Nowodworza.
1: 30 lat razem to tysiące dni, podczas których byliście dla siebie wsparciem, domem i bezpieczną przystanią. Niech życie nadal obdarowuje Was pięknymi chwilami, a Wasza miłość nigdy nie traci swojej siły, czułości i wyjątkowego blasku. Z okazji perłowej rocznicy ślubu życzymy Wam, aby Wasza miłość nadal dojrzewała tak pięknie jak przez minione 3 dekady. Niech nie zabraknie Wam zdrowia, siły i marzeń do spełnienia, a każdy kolejny dzień będzie przypominał, jak wiele szczęścia daje życie przeżywane razem.
0: Życzą dzieci Angelika i Rafał, rodzice, teściowie, rodzeństwo z rodzinami, a do życzeń dołączają piosenkę Seweryna Krajewskiego Czekasz na tę jedną chwilę.
2: Czekasz

0: O uwagę proszony jest pan Michał Borek z Kupienina.
1: W dniu 70. urodzin najlepsze życzenia szczęścia, zdrowia i marzeń spełnienia. Niech ten radosny urodzinowy dzień na zawsze twe troski odsunie w cień i niech się śmieje do ciebie świat blaskiem szczęśliwych i długich lat. 100 lat, żyj 100 lat, a nawet więcej w zdrowiu, miłości i szczęściu.
0: Życzą żona oraz dzieci z rodzinami. Śląc utwór, niech ci pięknie płynie czas wygenerowany przy użyciu AI.

0: O uwagę prosimy Państwa Agatę i Stefana Łabuda z Łoponia.
1: Kochani rodzice, świętujemy dzisiaj z Wami jubileusz 35-lecia zawarcia związku małżeńskiego. Z tej okazji ślemy drogą radiową gorące życzenia i podziękowania. Dziękujemy Wam za dar życia, codzienną troskę i opiekę, ciepło domu rodzinnego i za wszelkie dobro. Z okazji koralowych godów życzymy Wam dużo zdrowia, radości, sił do cieszenia się każdym dniem, spełnienia marzeń oraz do czekania kolejnych pięknych rocznic. Niech Was dobry Bóg błogosławi i obdarza potrzebnymi łaskami na dalsze wspólne lata.
0: Życzenia składają córki Izabela, Estera, Paulina z mężem Rafałem i synkiem Marcelem, a do życzeń dołączają piosenkę zespołu Magic Band Wysoki Zomecek.

0: O uwagę prosimy Państwa Anetę Janusza Gorzkowicz z Ropicy Polskiej, którzy świętują 25. rocznicę ślubu.
1: Kochani jubilaci, ten piękny, srebrny jubileusz świadczy o Waszej miłości, sile i wytrwałości. Przez cały ten czas pokonywaliście razem życiowe wzloty i upadki. Cieszyliście się sukcesami i przezwyciężaliście trudności. Wszystkie te lata wypełnione były wspólnymi chwilami śmiechu i wzruszeń. Stworzyliście piękne wspomnienia, które stanowią fundament Waszego małżeństwa. Życzymy Wam, aby kolejne lata przyniosły jeszcze więcej niezapomnianych chwil, a Wasze serca zawsze były pełne miłości. Niech każdy dzień daje Wam poczucie spełnienia i małżeńskiego szczęścia.
0: Życzą syn Krystian z dziewczyną, córka Anna, rodzice, siostra Edyta z rodziną. Muzycznym upominkiem będzie piosenka zespołu Dancing Band Tylko Razem.

0: O uwagę proszony jest ksiądz Damian Pitwór, wikariusz z parafii świętego Stanisława biskupa w Tęgobożu.
1: Czcigodny księże Damianie, z okazji imienin przyjmij najlepsze życzenia i podziękowania za każdą chwilę obecności wśród nas, za księdza niezwykłą dobroć, ogromne serce oraz nieustanną chęć niesienia pomocy i autentycznej służby drugiemu człowiekowi. W dzisiejszym świecie księdza postawa jest świadectwem Ewangelii, a to, co ksiądz robi, jest niezwykle dobre, piękne i potrzebne. Każde dobre słowo, uśmiech i wyciągnięta dłoń mają dla nas ogromne znaczenie i przynoszą obfite owoce w sercach parafian. Niech Pan Bóg udziela księdzu obfitych łask, zdrowia i sił na każdy dzień. Niech Duch Święty nieustannie księdza umacnia, a świadomość, jak ważna i owocna jest księdza posługa, daje radość i poczucie głębokiego sensu. Szczęść Boże!
0: Życzenia składa wdzięczna parafianka, a muzycznym upominkiem będzie piosenka Tomka Kamińskiego Ty tylko mnie poprowadź.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
3: Szalik?
2: Zimno.
4: Herbatka?
2: Cieplej.
3: Grzejnik?
2: Gorąco.
4: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
2: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
5: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.
13: O uwagę prosimy pana Michała Gagatka z Łącka.
14: Kochany tatusiu, z okazji Twoich 84. urodzin i imienin życzymy Ci przede wszystkim dużo zdrowia, spokoju, radości i jeszcze wielu pięknych lat wśród najbliższych. Niech Pan Bóg otacza Cię swoją opieką, obdarza zdrowiem, siłą i pokojem, a Matka Boża niech czuwa nad Tobą każdego dnia. Dziękujemy Ci, Tato, za Twoją miłość, dobroć i troskę. Za to, że zawsze byłeś i jesteś naszym ukochanym tatusiem, bez względu na to, ile mamy lat. Zawsze pozostaniemy Twoimi dziećmi.

0: O uwagę prosimy pana Adriana Opiołę z Tarnowa.
1: Kochany Adrianku, najdroższy bratanku, dziś dla ciebie będą grać. Niech się dowie cały świat, że dziś twoje urodziny, dużo zdrowia ci życzymy. Życzymy ci również serdecznego uśmiechu na twarzy i niech ci się co najlepsze może być w życiu zdarzy. Życie twoje stoi otworem, więc tryskaj codziennie radością i humorem. Życzymy błogosławieństwa Bożego i spełnienia życzenia każdego, aby twoje serce biło zawsze w rytmie radości. Nie możesz sypiać w nocy, ani nie możesz jeść. Tylko marzysz o tym, kiedy na zawsze z Asią złączycie się. Kto się w kim zakocha, dobrze o tym wie, co się kryje w sercu na samiutkim dnie. Kochany jubilacie, żyj nam w zdrowiu i radości całe długie twoje życie. Za rok znów spotkamy się, jak Bóg da, dziś twoje święto, twój najlepszy czas. Niech taki okres nie ma końca, niech trwa na wieki bez końca. Dziś toast wzniesiemy, niech żyje nam 100 lat, nasz kochany jubilat. Niech cię Matka Boża Tuchowska otacza troskliwą opieką i przytula do swego serca.
0: Tego kochanemu Adriankowi życzy rodzina Opiołów z Więckowic oraz dedykuje piosenkę dla ciebie, urodzinowy szlagier, pełen życzeń i emocji. Utwór wygenerowany przy użyciu sztucznej inteligencji.

0: O uwagę prosimy panią Marię Legutko z Nowego Sącza.
1: Z okazji 50. urodzin oraz imienin kochanej córce i siostrze najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, samych radosnych dni oraz błogosławieństwa Bożego.
0: Składają mama i rodzeństwo z rodzinami oraz dedykują piosenkę w wykonaniu duetu Ed Sheeran i Andrea Bocelli. Perfect.

0: O uwagę prosimy panią Irenę Michalik z Krynicy.
1: 80 lat przeżyłaś i niejedno zobaczyłaś. Przeszłaś wzloty i upadki, lecz pamiętasz słowa matki. Kiedy z głową w chmurach byłaś, no i biedy doświadczyłaś, żebyś zawsze mądra była i uczciwie zawsze żyła. Więc na twoje urodziny dużo zdrowia ci życzymy. Spokój niech w twym sercu gości, wiele szczęścia i miłości.
0: Kochanej siostrze z najlepszymi życzeniami, siostra Elżbieta z rodziną ze Zbyszyc. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Eleni Suliko.

0: O uwagę prosimy Państwa Danutę i Jana Rogala ze Stopnicy w województwie świętokrzyskim.
1: Kochani rodzice i dziadkowie, 51 lat temu stanęliście przed ołtarzem, aby przed Bogiem ślubować sobie wzajemnie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Za wami ponad pół wieku wspólnego życia, przez które idziecie zjednoczeni w codziennych radościach, ale też trudach i troskach oraz dajecie nie tylko nam, swoim najbliższym, ale też otoczeniu naokoło siebie świadectwo o tym, jak należy wypełniać powołanie miłości małżeńskiej. Dziękujemy wam za to, że jesteście zawsze gotowi do rady, pomocy, za to, że zawsze możemy liczyć na waszą miłość i uśmiech. Niech dobry Bóg wam błogosławi, daje zdrowie i potrzebne łaski na dalsze lata wspólnego życia. A Matka Boża niech ma was zawsze w swojej opiece.
0: Te życzenia przekazujemy od kochających dzieci, syna Krzysztofa z żoną Edytą oraz dziećmi Mateuszem, Bartłomiejem, Milenką i Natalką, syna Witolda z żoną Agnieszką oraz dziećmi Maciejem i Antosiem oraz córki Barbary z synem Piotrem. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Bernadety Kowalskiej „Kochani moi rodzice”.

0: O uwagę prosimy panią Antoninę Ogorzelec z Luszowic.
1: Kochana babciu, z okazji twoich wyjątkowych 77 urodzin składamy ci najpiękniejsze, płynące z samego serca życzenia. Dziękujemy za każdą spędzoną razem chwilę, twoją niezmierzoną dobroć, wielkie serce oraz całe ciepło, którym otaczasz nas każdego dnia. Niech dobry Bóg obficie ci błogosławi, obdarzając cię niezłomnym zdrowiem, silną wiarą i głębokim pokojem. Życzymy ci z całego serca, aby Matka Boska otaczała cię nieustanną troską, a każdy nadchodzący dzień przynosił mnóstwo uśmiechu, siły oraz obfitość łask. Bądź zawsze tak wspaniała, pełna pogodnej energii i wewnętrznego spokoju.
0: 100 lat w zdrowiu i Bożej opiece życzy wnuczka Aleksandra z mężem Sebastianem oraz dedykuje piosenkę Jessiki Bukiet życzeń.

0: O uwagę prosimy panią Krystynę Dziecic z Łąkty Górnej.
1: Kochana Krysiu, 70 lat to piękny wiek, który jest skarbnicą wspaniałych wspomnień i życiowej mądrości. Życzę Ci, aby w Twoim sercu zawsze gościła wiosna, a każdy następny rok był pełen zdrowia, miłości oraz niezapomnianych pięknych chwil, błogosławieństwa Bożego, a Matka Boża Łąkiecka niech Cię prowadzi i strzeże.
0: Życzenia przesyła szwagierka Gienia oraz dedykuje piosenkę 70. urodziny, utwór wygenerowany przy użyciu AI.

0: O uwagę prosimy pana Kazimierza Rzeszutko z Białej.
1: Kochany Kazimierzu, 85 lat. Tak pięknego wieku można tylko pozazdrościć. Najserdeczniejsze życzenia szczęścia, pomyślności, pogody ducha oraz dużo zdrowia i młodzieńczej energii.
0: 100 lat życzą Augustyn, Maria, Damian, Patrycja, Kacperek, Antoś i Tymuś. A muzycznym upominkiem będzie piosenka zespołu Allegro Tarnów Raz tylko w życiu.

0: O uwagę prosimy pana Kazimierza Kudłę z Miechowic Wielkich.
1: Kochany mężu i tato, z okazji twoich 70. urodzin pragniemy złożyć ci najserdeczniejsze życzenia. W tym szczególnym dniu chcemy ci podziękować za twoją miłość, cierpliwość i wszelką troskę, którą nas otaczasz każdego dnia. Życzymy ci dużo zdrowia, sił, optymizmu, wielu powodów do uśmiechu i wszelkiej pomyślności na kolejne lata. Niech spełnią się wszystkie twoje marzenia, a każdy kolejny dzień niech będzie lepszy od poprzedniego. Niech Matka Boża ma cię w swojej szczególnej opiece, a Pan Bóg niech ci zawsze błogosławi.
0: Życzą żona, dzieci, synowa i zięciowie oraz dedykują piosenkę Andrzeja Rybińskiego „Nie liczę godzin i lat”.

0: Jeszcze raz o uwagę prosimy pana Kazimierza Kudłę z Miechowic Wielkich.
1: Kochany dziadku i pradziadku, 70 lat to piękny wiek, pełen wspaniałych wspomnień i życiowej mądrości. Dzisiaj również my, twoje wnuki i prawnuki, chcemy ci podziękować za to, że po prostu jesteś, za twoją miłość i troskę. Życzymy ci, abyś zawsze czuł się tak młody duchem jak do tej pory. Niech zdrowie nigdy ci nie opuszcza, dom zawsze tętni życiem, a miłość naszej rodziny dodaje ci sił na każdy kolejny dzień. Niech Matka Boża ma cię w opiece, a Pan Bóg niech ci błogosławi.
0: 100 lat dziadku i pradziadku życzą wnuki i prawnuki oraz dedykują piosenkę zespołu Akcent. Życie to są chwile.

0: O uwagę prosimy panią Danutę Krzemińską z Tarnowa.
1: Kochana siostro Danusiu, z okazji twojego jubileuszu złotego półwieku przesyłamy ci drogą radiową serdeczne życzenia oraz dziękujemy Panu Bogu za dar twojego życia. Niech dobry Bóg w każdej życia godzinie zsyła swe łaski tobie i rodzinie. Niech zdrowie dopisuje, a serce się raduje. I niech ci w życiu niczego nie brakuje. Matka Najświętsza niech płaszczem cię otuli i w trudnej chwili do serca przytuli. Idź przez życie z ufnością, z uśmiechem na twarzy. Niech się spełni wszystko, o czym serce marzy. Niech głęboki Boży pokój w twym sercu gości, a Duch Święty prowadzi do pięknej przyszłości. Niech daje ci siłę na kolejne lata, wiarę, mądrość, nadzieję, najpiękniejsze dary świata. Żyj nam 100 lat, siostrzyczko kochana, bądź zawsze wesoła i rozśpiewana.
0: Najserdeczniejsze życzenia przesyła siostra Dorota Ślęzak z rodziną oraz dedykuje piosenkę 50. urodziny. Ona ma 50 lat. Utwór wygenerowany przy użyciu AI.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Godzina Miłosierdzia, odprawiana o godzinie 3 po południu, upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi. O 3 godzinie, mówił Pan Jezus do siostry Faustyny, błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa,

0: ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
2: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
1: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
1: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
7: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
2: ufamy Tobie.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: O uwagę proszony jest pan Antoni Cich z Pleśnej.
1: Dziadku, dziś 83 lata stukają, więc wnuki życzenia ci składają zdrowia, humoru, spokoju bez liku i samych przyjemności w każdym roczniku. Niech ci się wiedzie, jak najlepiej może. Niech zdrowie dopisuje o każdej porze. Dużo uśmiechu, radości i słońca, a dobry humor niech trwa bez końca. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i 100 lat.
0: Życzą wnukowie oraz dedykują piosenkę Karoliny i Adama Krawczyk raz w roku.

0: O uwagę prosimy pana Józefa Kiełbasę z Jastrzębi.
1: Kochany dziadku Józiu, z okazji 80. urodzin życzymy Ci przede wszystkim zdrowia, siły i Bożej opieki. Od dziecka wstajesz o świcie, zaczynasz dzień od modlitwy i od razu ruszasz do działania. Twoja aktywność, energia i siła są naprawdę wyjątkowe. Mimo 80 lat wciąż jesteś pełen chęci do pracy i życia. Koń, który od lat jest częścią Twojego życia, niech przypomina o Twojej wytrwałości, sile i miłości do tego, co robisz. Życzymy Ci, abyś jak najdłużej pozostał tak aktywny, pełen energii i zawsze gotowy do działania. Niech każdy dzień przynosi Ci radość, zdrowie i wiele pięknych chwil z babcią Krysią i całą rodziną. 100 lat, dziadku Józiu!
0: Życzą wnuczka Karolina z mężem Maćkiem oraz prawnuczki Marysia i Melania. Do życzeń dołączają piosenkę zespołu Pogórzanie, Chłopca Jastrzębiana.

0: O uwagę prosimy panią Barbarę Sapała z Łoniowej, dla której napłynęły życzenia z okazji 33. rocznicy ślubu.
1: Tyle lat za nami, a mi wciąż mało. Dziękuję ci za twoją cierpliwość, ciepło i za to, że tworzysz dla nas tak wspaniały dom. Kocham cię dziś, jutro i na zawsze.
0: Twój mąż Sylwek, a muzycznym upominkiem będzie piosenka Wciąż tacy sami. Utwór wygenerowany przy użyciu AI.

0: Reklama.
1: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
2: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
1: Zapraszam, Szlendi.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.
7: O uwagę prosimy pana Franciszka Ochońskiego z Biskupic.
8: Z okazji 75. urodzin życzenia zdrowia i radości z każdego przeżytego dnia.
7: Składają żona, dzieci i wnuki oraz dedykują piosenkę Krzysztofa Krawczyka Zatańczysz ze mną jeszcze raz.

0: O uwagę prosimy pana Michała Bukowca z Krosnej.
1: Drogi solenizancie, z okazji imienin życzę ci tego, co dobrem, szczęściem i pomyślnością się zwie. Niech twoje marzenia stają się rzeczywistością, a patron twojego imienia, święty Michał Archanioł, strzeże cię przez wszystkie dni. Spokoju serca, radości duszy i samych szczęśliwych chwil.
0: Życzy brat Wincenty z Krosnej oraz dedykuje piosenkę Teresy Werner Życzenia najpiękniejsze.

0: O uwagę prosimy Państwa Helenę i Józefa Kawa z Ryglic.
1: Kochani rodzice, tydzień temu obchodziliście 50. rocznicę ślubu. Jest to piękna rocznica, która pokazuje, jak trzeba żyć, wychowywać pięknie dzieci i wnuki, często przebaczać, ale nade wszystko sobie pomagać i cieszyć się każdą chwilą razem. Dziękujemy Wam za dar życia, wychowanie, za pomoc i dobre rady w naszym życiu. Dom rodzinny, do którego z radością zawsze wracamy, jest najpiękniejszym darem dla nas. Życzymy Wam dalszych lat życia w zdrowiu, radości z każdego dnia, zadowolenia i pociechy z wnuków, dumy z dzieci i błogosławieństwa Bożego. Kochani rodzice, następnych pięknych jubileuszy!
0: Życzą dzieci oraz dedykują piosenkę Krystyny Giżowskiej „Przeżyłam z Tobą tyle lat”.

0: koncercie życzeń serdecznie witamy księży solenizantów. W bieżącym tygodniu imieniny obchodzą
1: ksiądz Wacław Barnaś,
0: ksiądz Michał Dąbrówka,
1: ksiądz Michał Heller,
0: ksiądz Michał Peciak,
1: ksiądz Paweł Bartula,
0: ksiądz Rafał Ciecieręga,
1: ksiądz Rafał Cisowski,
0: ksiądz Rafał Król,
1: ksiądz Rafał Łukasik,
0: ksiądz Rafał Poręba,
1: ksiądz Rafał Słomba
0: i ksiądz Rafał Wierzchanowski. W imieniu dyrekcji pracowników Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz pragniemy złożyć księżom solenizantom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkich potrzebnych łask Bożych oraz zadedykować muzyczny upominek. I to już wszystkie życzenia, które z przyjemnością przekazaliśmy Państwu. Pięknie Was pozdrawiamy i serdecznie dziękujemy za uwagę. Iwona Chmielowska
1: i Tomasz Gad. Do usłyszenia.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.
9: To nasze życie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
3: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
2: Zapraszam, Szlendi.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Istotną rolę w życiu chrześcijanina odgrywa stała formacja polegająca na pogłębianiu wiary jako osobistej relacji z Bogiem. Dokonuje się to poprzez chrześcijańskie rodziny, wspólnoty parafialne, ale także poprzez centra formacji religijnej, jakimi są m.in. domy rekolekcyjne, przypomina biskup tarnowski Andrzej Jeszem w specjalnym komunikacie. Okazją jest 25-lecie działalności Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnego Diecezji Tarnowskiej Arka w Gródku nad Dunajcem. W komunikacie, który był czytany w kościołach w niedzielę, biskup przypomina, że w diecezji tarnowskiej mamy kilka takich domów. Jednym z nich jest Centrum Formacyjno-Rekolekcyjne Diecezji Tarnowskiej Arka w Gródku, działające już od ćwierćwiecza. Rekolekcje, modlitwa, rozmowy pomagają w rozeznaniu drogi powołania do kapłaństwa czy życia zakonnego, mówił w audycji Rozgryź Kościół redemptorysta ojciec Szczepan Hebda. Dyrektor Centrum Duszpasterstwa Młodzieży i Powołań Redemptorystów podkreśla, że dziś trzeba mieć odwagę, by odpowiedzieć na głos powołania.
3: Nieraz młodzi mówią: ojcze, ja czuję bardzo mocno ten głos powołania w moim sercu. Ale, właśnie i to ale się pojawia. Ale gdyby ojciec słyszał rozmowy moich rodziców, moich bliskich na temat kapłaństwa albo kapłanów. Gdyby ojciec słyszał, co moi koledzy, koleżanki mówią o księżach, o tym życiu. Ja się boję podjąć takiej decyzji. Dlaczego? Bo nie chcę, żeby też o mnie tak mówili. I nieraz u samego zarodka te powołania są po prostu zabijane.
2: O nowe powołania kapłańskie i zakonne będą modlić się uczestnicy czuwań w Tuchowskim Sanktuarium Matki Bożej. W październiku ruszy trzecia edycja wydarzenia, które w drugą sobotę miesiąca będzie gromadzić młodzież, delegacje z parafii diecezji tarnowskiej, osoby konsekrowane.
3: Zapraszam bardzo serdecznie na czuwania o powołania do Tuchowa od października do czerwca. Każda druga sobota miesiąca zapraszam i księży, i osoby życia konsekrowanego, ale również pielgrzymki parafialne, autokarowe, a może i jakieś piesze. Spotykamy się o godzinie 12 w południe na Eucharystii. Potem jest czas świadectw, czyli osoba powołana, która wybrała drogę kapłaństwa, życia zakonnego, opowiada o tym, jak Pan Bóg działa w jej życiu, i później jest wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu. Całość to takie 2 godziny wspólnej, pięknej modlitwy.
2: 10 października odbędzie się czuwanie w intencji powołania. O 12 będzie msza święta w Tuchowskim Sanktuarium, później świadectwo i adoracja Najświętszego Sakramentu. Nowy semestr, nowe wyzwania i ciekawe tematy. Po wakacyjnej przerwie wracają wykłady w ramach Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II. Odbędą się one w Tarnowie i w Nowym Sączu. Wstęp jest wolny. Jakie konsekwencje społeczne i kulturowe niesie za sobą uznanie transkrypcji związków partnerskich w polskim porządku prawnym? To m.in. temat jednego z wykładów. Prelekcję w nowym roku akademickim rozpocznie dyrektor Uniwersytetu, ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszak.
4: Pierwszy temat to transkrypcja zagranicznych związków partnerskich, a chrześcijańska wizja małżeństwa i rodziny. I drugi temat, państwo wobec substytutów małżeństwa. W pierwszym wykładzie przyjrzymy się problemowi transkrypcji z perspektywy doktrynalnej, teologicznej oraz prawa naturalnego, odwołując się do zasady komplementarności płci i stanowiska Kościoła. W drugim wykładzie poddamy to zjawisko analizie ustrojowej i socjologicznej, ukazując, dlaczego obrona rodziny w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady pomocniczości jest kluczowa dla ocalenia naszego duchowego ekosystemu przed ideologiczną kolonizacją.
2: Wykłady odbędą się we wtorek w auli przy Sądeckiej Bazylice, a w środę w auli Jana 23 w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Wstęp jest wolny, przyjść może każdy zainteresowany tą tematyką. Początek o godzinie 17. Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II to inicjatywa Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.
1: To były informacje z życia Kościoła.

dowód w jego składzie, ej, bo wszyscy jesteśmy w jego pędzie. I on ci szuka każdego dnia, wiesz, bo to jedna miłość, jeden Jezus. Dobra, jedziemy. Jedna miłość, jeden

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga

0: wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba

0: chleba ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Twojego miłosierdzia.
1: Część trzecia Różańca Świętego chwalebna, tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Oto On żyje. Chrystus Pan zmartwychwstał. Po prostu zwyciężył śmierć. Czy to nie jest wspaniałe?
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba

0: zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

0: Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica druga, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. Nie stać jak słup, wpatrując się w niebo. Żyć, działać, kochać. On wróci, przecież poszedł przygotować nam miejsce.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

0: zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz

0: Bożego miłosierdzia.
1: Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. A Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Dać się prowadzić Duchowi, by napełniał, przemieniał, uświęcał, by z mego braku słów czynił wołanie Abba, Ojcze, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba

0: śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam

0: Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica czwarta, w niebo wzięcie Najświętszej Maryi Panny. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim. Nasz Bóg jest Bogiem wiernym. Otacza opieką tych, którzy w Nim pokładają nadzieję. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą.

0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica piąta. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi. I rzekł do Matki: Niewiasto, oto Syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka Twoja. I dał każdemu z nas Matkę. Na zawsze, na każdy czas, na czas smutku i czas radości, na czas oazy i czas pustyni, na czas przemiany wody w wino i na czas dźwigania krzyża, na czas trudnego fiat i czas zrodzenia słowa. Umieć docenić ten dar, umieć dostrzec jej obecność w naszym życiu.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba

0: a w ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Z okazji 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu 1 października o godzinie 20 w Bazylice świętego Franciszka w Asyżu w Krakowie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Zapraszamy na prawykonanie oratorium Piotra Pałki do słów ojca Andrzeja Zająca Franciszek Światłe Oczy Serca. Utwór wokalno-instrumentalny w wykonaniu 4 solistów, narratora, 2 chórów i orkiestry zaprasza do osobistego przeżycia tajemnicy świętości. Wstęp wolny. Organizatorzy: Krakowska Prowincja Franciszkanów oraz Fundacja Brat Słońce. Partner główny: Województwo Małopolskie.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Jednym słowem. Jednym słowem. Jednym słowem. Muzyka, która łączy. Zaprasza Maciej Tutaj.
2: Jednym słowem.
3: Odcinek 47. Szkoła.

Dobry wieczór Państwu. Słuchają Państwo audycji pod tytułem Jednym Słowem na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Ja nazywam się Maciej Tutaj i to ogromna przyjemność spotkać się z Państwem właśnie tego niedzielnego wieczoru. Dziś porozmawiamy sobie o szkole, no bo przecież jak tydzień temu rozmawialiśmy sobie o pracy, czyli też mieliśmy ten niedzielny wieczór w cudzysłowie popsuty, no bo rano trzeba było iść znowu do pracy, to czemu ci najmłodsi mają się czuć inaczej? Niech też troszeczkę mają humor popsuty, że jutro znów przecież do szkoły. Oczywiście to wszystko w dużym cudzysłowie. Szkoła nie jest taka straszna i szkoła tak przecież nie gryzie. Chociaż czy na pewno? No bo zaczęliśmy przecież bardzo kontrowersyjnie i będziemy wychodzić od właśnie takiego założenia, ale będę tego wszystkiego bronił w toku naszej dzisiejszej audycji. Nie potrzebujemy takiej edukacji, nie potrzebujemy takiej kontroli myśli, żadnego czarnego sarkazmu w klasie. Nauczycielu, zostaw te dzieci w spokoju. Ostatecznie to tylko kolejna cegła w murze. Ostatecznie jesteś tylko kolejną cegłą w murze. Rok 1979 i koncepcyjna płyta The Wall zespołu Pink Floyd i bodaj jedyna taka punkowa piosenka zespołu Pink Floyd, taka, która miała na celu coś powywracać, bo przecież znamy to fantastyczne grono przede wszystkim Rogera Watersa, Davida Gilmoura, Richarda Wrighta, z tego, iż no i Nicka Masona oczywiście, z tego, iż oni grali rocka progresywnego i tym rockiem progresywnym i tymi długimi, przedłużonymi nutami zmieniali świat w sposób przepiękny i fantastyczny, a tutaj powywracali go krótkim, radiowym bardzo utworem Another Brick in the Wall. I to część druga tego utworu, bo na płycie The Wall jest oczywiście część pierwsza, jest oczywiście część trzecia w całości. Te trzy utwory trwają około 10 minut, czyli by się to poskładało właśnie na taką długą kompozycję, ale to sedno, to clue właśnie zostało zaprezentowane tej cegły w murze. Ale czy tak jest na pewno? Czy ta edukacja jest taka zła? Czy szkoła jest taka zła? Czy faktycznie uczniowie, nauczyciele to są tylko takie cegły w murze? Nie do końca bym się z tym zgodził, chociaż pewnie niektórzy także będą takiej argumentacji bronić. Ale zanim do tego przejdziemy, zanim ustalimy, czy szkoła jest taka B, czy jednak jest jednak A, to zerknijmy do słownika języka polskiego. I tam mamy definicję, iż szkoła to instytucja oświatowa przekazująca wiedzę oraz podstawowe umiejętności. Szkoła to także budynek takiej instytucji. Szkoła to także ludzie związani z tą instytucją, a szkoła to także grupa ludzi reprezentująca dany kierunek sztuki, nauki i tym podobnych, także metoda przez nich propagowana, a także szkoła to nazwisko. Jeśli mamy kogoś, kto nazywa się właśnie w ten sposób, to w sposób szczególny pozdrawiamy właśnie z naszej pozycji tutaj radiowej. No i cóż, jeżeli mamy szkołę jako instytucję oświatową, która przekazuje wiedzę i przekazuje podstawowe umiejętności, oczywiście trzeba mieć właśnie wiedzę, jeśli chodzi o szkołę podstawową, te najbardziej elementarne, czyli czytanie, pisanie, rozróżnianie kolorów zwierząt, roślin takich podstawowych, tury, to wszystko jest w tych wczesnoszkolnych oczywiście latach. Później mamy te podstawy języka polskiego, matematyki, historii, geografii, przyrody, to tak bardziej można podciągnąć te wszystkie chemie, fizyki, także początki WF-u, czyli uczenia się zasad gier zespołowych i takich bardziej wyczynowych dyscyplin. Więc to wszystko, za to wszystko odpowiada szkoła. Ale jeśli miałbym dopisać jeden przedmiot do tego wszystkiego, to chyba bym dopisał szkołę rock'n'rolla.

I ta piosenka to także równolatek piosenki, od której zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, bo to także rok 1979, Rock and Roll High School i kultowy brytyjski zespół hard rockowy, chociaż bardziej to punk rockowy, czyli The Ramones, no i to przecież od ich kurtek, które nosili i w teledyskach, i na koncertach, mamy słynne Ramoneski. To właśnie od tego zespołu. No i też płyta nazywała się Rock and Roll High School. Właśnie, dołożyłbym tego rock and rolla, żeby trochę tej muzyki było, no ale przecież muzyki także w klasach podstawowych, klasach też późniejszych, wyższych mamy, ale myślę, że tego rock and rolla i takiej muzyki trochę bardziej popularnej nigdy nie zawadzi. Zresztą tej muzyki dotykamy na wielu płaszczyznach, ponieważ mam znajomą polonistkę w rodzinie, która też przekazywała, że w jej szkole już się czyta na przykład na lekcjach języka polskiego i analizuje teksty Grzegorza Ciechowskiego, które popełniał w ramach formacji Republika, czy też Obywatel GC, jego najbardziej znany przebój, czyli właśnie Nie pytaj o Polskę. To bardzo mocny tekst, który warto zanalizować i z którym warto się zapoznać. Także twórczość Spiętego, Huberta Dobaczewskiego, który przez lata występował w zespole La Ocze, teraz z powodzeniem prezentuje się solowo. To także jego teksty się na języku polskim omawia dzięki niezwykłej konwencji słownej. Także muzyka jest obecna i oby ta muzyka przez duże M cały czas w szkołach była obecna, to tylko tego bym sobie życzył. Ale czy tylko tego? No przede wszystkim szkoła powinna być takim miejscem, gdzie ludzie mogą się spotkać, ci młodzi ludzie, ponieważ szkoła to takie miejsce, gdzie zawiązują się pierwsze przyjaźnie, pierwsze znajomości, także troszeczkę później pierwsze miłości. I to są takie miejsca, gdzie właśnie tworzymy grupki, możemy dzielić się swoimi spostrzeżeniami, dzielimy się doświadczeniem swojego dorastania. No i też podobne środowiska się przenikają i mają ze sobą największy kontakt. No i teraz będzie taka piosenka, która traktuje właśnie o tym, że szkoła to takie miejsce, gdzie z wielkim utęsknieniem czeka się na to, by spotkać przyjaciela, by spotkać przyjaciółkę.

Jesień nadeszła, słychać krzyk. Z powrotem w szkole dzwoni dzwonek. Markowe nowe buty, chodzący bluz, przeskocz ogrodzenie, książki i długopisy. Mogę powiedzieć, że będziemy przyjaciółmi. Chodź ze mną. Przez parki, na drzewo, odpoczniemy na ziemi, popatrzymy na znalezione króliki i bezpiecznie wrócimy do domu. Bez dźwięku. Więc jesteśmy sami, bez nikogo. Szliśmy do szkoły bez pomocy. Mamy brudne mundurki. Od łapania tych wszystkich mrówek i robaków umyjemy się i czas na naukę. No to właśnie takie doświadczenia przyjaciół, którzy właśnie poznali się w czasach szkolnych. I o tym wyśpiewał zespół The White Stripes, czyli małżeństwo, no już dzisiaj nie są małżeństwem, ale wtedy byli małżeństwem i fantastycznie na muzycznej scenie sobie operowali Jack White i Meg White, czyli właśnie zespół The White Stripes, rok 2002 wtedy i płyta White Blood Cells. Czyli mamy kolejne potwierdzenie, że szkoła jednak na plus, ponieważ są ci przyjaciele, są ci znajomi, są osoby z podobnymi doświadczeniami, osoby, z którymi możemy się wymieniać podobnymi rozważaniami, no i także pierwsze miłości. Ale są też ci, którzy są naszymi, w dużym cudzysłowie, wspólnymi wrogami, ponieważ często to są po prostu nauczyciele, którzy mają swój interes, ponieważ chcą jak najwięcej nauczyć, jak najwięcej przekazać wiedzę, no ale też nie zawsze to wychodzi, ponieważ uczniowie nie chcą słuchać, uczniowie są rozkojarzeni, uczniowie się buntują i robią wszystko, żeby po prostu wyszło na ich, no i też nauczyciele nie zawsze mogą jak najlepiej tę wiedzę przekazywać. Oczywiście życzymy jak najmniej takich sytuacji, ale też mam na podorędziu piosenkę, która traktuje o tej relacji nauczyciel-uczeń, żeby jednak blisko siebie nie podchodzić.

Don't Stand So Close To Me i zespół The Police. No i oczywiście Sting na wokalu. Fantastycznie to brzmi. Także wiele, wiele lat temu. I tak manewrujemy sobie między latami 70., 80., za chwilę lata 90., no i też lata 2000. Także to wszystko się pojawi w dzisiejszej audycji jednym słowem na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. No i właśnie, z tymi nauczycielami różnie bywa. Uczniowie mają do nich różnorakie podejście, ale jeśli słuchają mnie jacyś uczniowie, to mogę tylko jedno poradzić, że ci nauczyciele naprawdę wiedzą, co robią, przynajmniej w zdecydowanej większości, i warto ich posłuchać, warto tej wiedzy czerpać i warto mieć te podstawy, bo to ze szkołą też jest tak, że bardzo mało jest takich osób jak Leonardo da Vinci na świecie. Nie mówię, że tylko w Polsce, czy tutaj w Tarnowie, w Małopolsce, w Nowym Sączu, ale na całym świecie jest bardzo mało osób takich, które po prostu opanowują wszystko, jak leci. I takimi przykładami w historii był wspomniany Da Vinci, był Mikołaj Kopernik, chociażby także człowiek wielu, wielu zdolności. Więc naprawdę warto wybrać to, co nas naprawdę interesuje i w czym chcemy się rozwijać. Dlatego jeśli ta matematyka nam nie idzie, no to opanujmy to dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, podstawy tabliczki mnożenia, podstawy algebry, takie to, co nam się przyda naprawdę w takim podstawowym funkcjonowaniu, w podstawowych rozrachunkach, ale skupmy się na tym, co nas naprawdę interesuje. Albo na odwrót, jeżeli jesteśmy bardziej ścisłowcami i ta matematyka, to rozwiązywanie zagadek logicznych bardziej nas pasjonuje, to na to się przyłożyć, a język polski to oczywiście znać, wiedzieć, jak fantastycznego mamy pana Tadeusza, jak fantastyczną mamy lalkę Bolesława Prusa, o której ostatnio trochę głośniej, no ale też warto do tej lektury wrócić. Trylogia Sienkiewicza, jaka jest niesamowita, ale także światowa literatura, czy to romantyzmu, czy pozytywizmu, czy bardziej współczesna, czy ta bardziej starożytna i średniowieczna. Nieważne, ważne, żeby chociaż mieć pojęcie, może tego przeczytać troszeczkę. No i też nigdy od tych książek się nie wzbraniać, bo książki do nauki matematyki także będą przydatne, a może to być też ciekawe odstresowanie, kiedy weźmiemy na tapet przeczytanie jakiejś fajnej powieści detektywistycznej, czy też po prostu romansu, który nas oderwie od codziennego zgiełku. Więc to wszystko, tak, szkoła może się do tego przydać i warto temu młodemu pokoleniu takie piękne rzeczy przekazywać. No i co jeszcze jest fajnego w szkole? To też jeszcze muszę o tym napomknąć. Dzwonek szkolny, który mówi, że kończą się lekcje, kończy się dzień szkolny, kończy się rok szkolny. A kiedy dzieci wybiegają, to i tutaj piosenka.

Tak jak mówiłem, lata 90. także nam się tutaj objawiły. Elektryczne gitary i dzieci wybiegły. Piosenka, która do dziś bardzo często ogrywana w radiostacjach i bardzo dobrze brzmi. Mam nadzieję, że Państwo także dobrze tę piosenkę wspominają i wspominają także swoje czasy szkolne. I nawet jeśli te dzieci są gdzieś tam na bakier z prawem, to jednak młodość musi się wyszaleć. Oczywiście w rozsądnych granicach, do niczego tutaj nie zachęcamy i na nic nie przyzwalamy nieprawego, ale czasami trzeba popatrzeć na to wszystko przez różowe okulary. Jeszcze jedną polską piosenkę chciałbym Państwu zagrać. Piosenkę, która jest bardziej współczesna. Piosenkę kilku polskich artystów. Piosenkę, która może wprost nie odnosi się do szkoły, ale teledysk był kręcony z myślą o szkole i o uczniach, dlatego warto o tej piosence wspomnieć i ją dzisiaj przypomnieć.

pamięci. Ciężko złapać oddech mi, duszę się przez papierowe łzy. Zawarłem pakt, że nie przestanę nigdy w życiu, niezależnie jakbym sfrustrowany był. Dziś widzę tylko samochody i światła samochodów. Łapię oddech w niezamulonym stawie pełnym wyborów. Co zrobić, żeby pomnożyć talent, żeby w krainie marzeń przygotować mu fundament? Żeby nie wahać się, gdy wszystko wokół takie same, by nie odpowiadać zakopałem na pytanie, co zrobiłem z darem. To takie trochę ewangeliczne odniesienie do tego, co Shafter popełnił w swojej zwrotce, młody polski raper. No a oprócz Shaftera, to w tej piosence mogliśmy usłyszeć Darię Zawiałow, a także Ralfa Kamińskiego. Czy ty słyszysz mnie? Piosenka, którą dobrze można skierować do tych uczniów, do tych, którzy w szkole, żeby dobrze wybierali swoimi drogami, dobrze nimi kierowali i też, żeby późniejsze konsekwencje były dla nich jak najlepsze, no bo jak mówi piękne polskie powiedzenie, czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał chociażby. Dlatego warto, żeby edukacja, żeby szkoła dla młodzieży miała naprawdę duże znaczenie. I wracamy do tego pytania, które postawiłem na samym początku. Pytania, czy ta szkoła to jest bardziej B, czy właśnie nie jest B, jest bardziej A, jak już mamy iść alfabetem. No to skłaniam się ku temu, że jednak szkoła to naprawdę fajny czas, kiedy poznaje się rówieśników, kiedy zawiązuje się pierwsze przyjaźnie, znajomości, czasami znajomości na całe życie, takie, które za nami się ciągną. I też edukacja, najpierw ta podstawowa, to potem ta bardziej specjalistyczna. Jeśli ktoś już się wybiera na studia, to już w ogóle najbardziej specjalistyczna w pewnym zakresie. I to wszystko dąży ku temu, żeby być jak najlepszą wersją siebie. I dlatego ta szkoła jest taka ważna, więc przyznajemy szkole jako pomysłowi A. Ocenę szóstkę, to bardziej tak po naszemu w polskiej skali ocen. A jak to później wychodzi, no to już musimy się zastanowić, żeby tą szkołę jak najlepiej wspomagać, żeby jak najlepszy mieć na nią pomysł i żeby dbać o tę młodzież, o te dzieci, które chcą być jak najlepszymi wersjami siebie w późniejszym dorosłym życiu, a my za to odpowiadamy. I takim słowem na niedzielę dzisiejszą audycję kończę. To była wielka przyjemność. Za tydzień słyszymy się o tej samej porze. To już będzie październik. Ale ten czas leci. Już niedługo święta. Ale to jeszcze październik. Wszystkiego dobrego, dobrej reszty tygodnia. Początku tygodnia tak naprawdę. I dobrej nocy. Ja nazywam się Maciej. Tutaj jeszcze raz wszystkiego dobrego. Pa, pa.

0: Jednym słowem. Jednym słowem. Jednym słowem. Muzyka, która łączy. Zaprasza Maciej Tutaj.
1: Jednym słowem.

0: wiadomości Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leon XIV jest w Lourdes. Przed południem odprawił mszę świętą dla 150 tysięcy osób. Ojciec Święty zaapelował też, by w październiku wszyscy odmawiali różaniec w intencji pokoju. Papież spotkał się też z chorymi i stanowczo przypomniał o ich bezwarunkowej godności. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV jest w Lourdes. Dzisiejszy dzień rozpoczął od spotkania z biskupami francuskimi, których zachęcał m.in. do odwagi, misyjnej kreatywności i wytrwałego głoszenia Ewangelii w sekularyzowanym świecie. Podkreślił, że Kościół ma prawo zabierać głos w debacie publicznej.
2: Miejcie zawsze odwagę uznawać błędy z miłości do prawdy oraz stanowczość, by opatrywać rany z miłością dobrego pasterza, który zna swoje owce i każdą z nich woła po imieniu. Powstańcie więc z nadzieją i nie ustawajcie w głoszeniu Ewangelii.
1: Przed południem papież odprawił mszę świętą na błoniach sanktuarium, w której wzięło udział co najmniej 150 tysięcy osób. W homilii przypomniał treść objawień Maryi, która wskazywała nawrócenie i pokutę jako drogę do życia wiecznego.
2: Ta obietnica wypowiedziana właśnie tutaj rozbrzmiewa ze szczególną mocą na ziemi francuskiej i podważa utarte schematy współczesnego myślenia. W obecnym momencie dziejów, w społeczeństwie dążącym do postępu i dobrobytu materialnego, a niekiedy ulegającym pokusie zapomnienia o perspektywie wieczności, Maryja przychodzi, aby przypomnieć nam o wielkości i pełni naszego powołania do życia wiecznego. Wobec współczesnych nurtów, które usiłują redefiniować wartość ludzkiego życia w obliczu choroby, cierpienia czy starości, Grota Massabielska jawi się jako sanktuarium chrześcijańskiej nadziei.
1: Z lurdzkiego sanktuarium Leon XIV skierował dziś także wezwanie do całego Kościoła o podjęcie szczególnej modlitwy w intencji pokoju.
2: Zachęcam wszystkich wiernych i wszystkie wspólnoty chrześcijańskie, aby w nadchodzącym miesiącu październiku odmawiali różaniec święty w szczególnej intencji ustania wojen i nastania pokoju między ludami pozostającymi w konflikcie. Niech tej modlitwie towarzyszą konkretne uczynki pokuty i miłosierdzia oraz zobowiązanie do nieustannego wspierania dialogu i pojednania.
1: Dużo uwagi Leon XIV poświęcił dziś także chorym. Po południu odwiedził jedno z przyjmujących ich centrów, gdzie stanowczo upomniał się o ich prawo do godnego życia.
2: Wiem, że dla niektórych z Was z powodu szczególnych chorób i niekiedy straszliwego bólu przyszłość może jawić się jako mroczna, niepewna i bez wyjścia. Jednakże żadne ludzkie prawo nie może pozbawić was pewności co do waszej godności. Przeciwnie, właśnie w imię tej niezbywalnej godności osoby ludzkiej należy stanowczo odrzucić pokusę zadawania śmierci pod pozorem fałszywego współczucia. Nie można uznać zadawania śmierci za coś normalnego. Nie wszystko, co jest zgodne z prawem, jest moralnie słuszne.
1: Papież pozostanie w Lourdes do jutra, dziś spotka się jeszcze m.in. z osobami, które doświadczyły w kościele nadużyć, zaś o 21.00 poprowadzi nabożeństwo różańcowe z procesją.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Słuchacie radia Erden Małopolska, Erden Nowy Sącz. Na zegarze już 5 minut nam zostało do godziny 21. Za chwilę połączymy się z kaplicą cudownego obrazu na Jasnej Górze, skąd transmitować będziemy apel jasnogórski.

0: Jasnogórska Matko Królowo Rodzin. Pośród tak wielu pątników, którzy dziś nawiedzili jasnogórskie sanktuarium, szczególne miejsce miały małżeństwa i rodziny w tej już 42. ogólnopolskiej pielgrzymce. Przybyły, aby tu w polskim Nazarecie, w Twojej obecności, wzywając Twego oblubieńca świętego Józefa, a nade wszystko otwierając się na Jezusa, pogłębiać swą miłość i umacniać niezwykłe powołanie. Jakaż to niesłychana nowina, że Bóg, tak bardzo solidaryzując się z człowiekiem, przyjął ludzką postać, stając się jednym z nas, przychodzi na świat w ludzkiej rodzinie, w tej rodzinie nadaje szczególną godność, wiążąc z nią wielkie nadzieje. Święty Jan Paweł II, nie bez powodu nazwany papieżem rodziny, podejmując niezwykłą troskę o rodzinę, jako ważne, pilne, wręcz palące zadanie dla współczesnego Kościoła, wyznaczył głoszenie prawdy o małżeństwie i rodzinie, głoszenie Ewangelii rodziny. Kościół czyni to głosem kolejnych jego następców, dziś papieża Leona XIV. Liczne czynniki kulturowe, społeczne i polityczne przyczyniają się do coraz bardziej widocznego kryzysu rodziny. Godzą one w dużej mierze w prawdę i godność osoby ludzkiej, przy czym podają wątpliwość, wypaczając ją samą ideę rodziny. Wartość nierozerwalności małżeństwa jest coraz bardziej lekceważona. Dlatego, przypomniał święty Jan Paweł II, Kościół powinien z nową mocą głosić to, co Ewangelia mówi o małżeństwie i rodzinie, a szczególną rolę odgrywają tu rodziny same, głosząc Ewangelię nadziei. Dlatego święty Jan Paweł II z wielką miłością, ale i z naciskiem wzywał: rodziny, stańcie się tym, czym jesteście. Jesteście żywym obrazem Bożej miłości. Spoczywa na was bowiem misja strzeżenia, objawiania i przekazywania miłości będącej żywym odbiciem i rzeczywistym udzielaniem miłości Bożej ludzkości oraz miłości Chrystusa Pana Kościołowi, Jego oblubienicy. Jesteście sanktuarium życia, miejscem, w którym życie, dar Boga, może być w sposób właściwy przyjęte i chronione przed licznymi atakami, na które jest ono wystawione. Może też rozwijać się zgodnie z wymogami prawdziwego ludzkiego wzrostu. Jesteście fundamentem społeczeństwa jako pierwsze miejsce humanizacji osoby i życia społecznego. Bądźcie wy same wiarygodnymi świadkami Ewangelii nadziei. Jesteście bowiem radością i nadzieją. Maryjo, przeżywamy rok jasnogórskich ślubów narodu, 70-lecie. W duchu błogosławionego kardynała Wyszyńskiego, który był autorem tych ślubów i o którego beatyfikację dziś również modlimy się, chcemy aktualizować te śluby w naszym życiu. I dziś szczególne wezwanie: Matko Chrystusowa i Domie Boży, przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, broniąc go przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską. Królowo Polski, przyrzekamy. Opiece Twojej, Maryjo, powierzamy wspólnotę Kościoła Świętego. Polecamy Ojca Świętego Leona, jego podróż apostolską do Francji i jej owoce, odnowienie życia religijnego chrześcijańskiego. W tej chwili Ojciec Święty uczestniczy w procesji w Lourdes, modli się, a my duchowo z nim się solidaryzujemy. Ogarniamy naszą modlitwą wszystkich pasterzy, Episkopat Polski z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, księdza arcybiskupa metropolitę częstochowskiego Wacława Depo i dzisiejszego jubilata, a także jutrzejszego solenizanta. Pragniemy otoczyć go naszą modlitwą, dziękując za przykład wierności posłannictwu i wielkiej miłości do Ciebie, Maryjo, do Kościoła, do wszystkich pielgrzymów jasnogórskich. dziękując za niemal codzienną obecność tutaj, słowo i błogosławieństwo. Za wielkie serce dla każdego pielgrzyma, który mi tak ofiarnie posługuje. Polecamy Ci obecnego wśród nas księdza biskupa Przemysława Szulca z Pelplina. Polecamy kapłanów, osoby życia konsekrowanego, szczególnie nasz pauliński zakon. Modlimy się o nowe, liczne, święte powołania kapłańskie, zakonne, misyjne. Naszą jasnogórską wspólnotę z przeorem ojcem Grzegorzem. Dziękujemy za dar naszych rodzin, za rodziców, rodzeństwo, krewnych. Prosimy za wszystkie rodziny, by budowały swą jedność i miłość na Bogu, czerpiąc wzór ze świętej rodziny nazaretańskiej. Prosimy za wspaniałe rodziny wielopokoleniowe, wielodzietne, by również przykład ich ofiarnej miłości pomagał innym pełniej odczytywać swe powołanie. Oddajemy duszpasterstwa rodzin, którym przewodniczył dziś w pielgrzymce ksiądz arcybiskup Wiesław Śmigiel. Modlimy się za rodziny dotknięte kryzysami, by z modlitwy i sakramentów czerpały siłę do odnowy życia i przywrócenia równowagi. Zabierzamy matko diecezję świdnicką, którą nawiedzasz w jasnogórskim wizerunku, a dziś parafię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Polanicy Zdroju, przeżywającą radość Twojej obecności. Polecamy Ci wszystkich łączących się z nami w modlitwie apelu dzięki telewizji Trwam, katolickim rozgłośniom radiowym na czele z Radiem Jasna Góra i Radiem Maryja. Modlitwą ogarniamy ludzi samotnych, chorych, cierpiących, biednych. Pamiętamy o dobrodziejach Jasnej Góry, o jej pracownikach, o wszystkich pielgrzymach dnia dzisiejszego, również o pielgrzymce środowisk policyjnych już 25. jubileuszowej. Oddajemy wszystkie intencje, które zostały wpisane w Wielką Księgę Apelową, a także te, które spoczywają głęboko w naszych sercach. Modlimy się za obecnych wśród nas parafian parafii błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego w Szeligach z księdzem Krystianem, również parafii Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Lesznie z księdzem Piotrem, którzy podejmą czuwanie nocne, Instytut Prymasowski, który również będzie czuwał, także parafię świętej Barbary w Ropczycach w diecezji rzeszowskiej i wszystkich pielgrzymów obecnych tutaj, wypełniających przestrzeń Jasnej Góry, kaplicy i przestrzeń duchową, jaką stanowi przekaz medialny. Rozważamy tajemnicę zmartwychwstania Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego

0: podejmiemy teraz modlitwę o kanonizację błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego.
1: Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, dobrego i mężnego pasterza, który całkowicie zaufał Twojej miłości. Synowskim oddaniem zawierzył Marii siebie, Kościół i Ojczyznę, dając wzór wierności i pokornej służby człowiekowi. Miłosierny Ojcze, za przyczyną błogosławionego kardynała Stefana prosimy Cię, umocnij naszą wiarę, abyśmy całym życiem miłowali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, i wiernie Ewangelii służyli Chrystusowi w każdym człowieku. Spraw, abyśmy z pomocą Matki, Matki Chrystusowej, pokonywali wszystkie kryzysy i przeciwności. Błogosław Ojczyźnie nasz, nienawiści i wojny.

0: czarni Kościół i cały świat swoim wielkim miłosierdziem. Dobry Boże, udziel nam stawiennictwem błogosławionego kardynała pana Wyszyńskiego łaski, o które teraz z ufnością prosimy. Amen.
1: Księdza arcybiskupa Wacława, księdza biskupa Przemysława prosimy o dar błogosławieństwa.
2: Ostatnie dni września 1944 roku były w Warszawie ostatnimi dniami powstania warszawskiego. Ksiądz dr Stefan Wyszyński stał na brzegu lasu jako kapelan zgrupowania i widok płonącej Warszawy bardzo go poruszał i nagle u jego stóp znalazła się karteczka przyniesiona wiatrem ze spalonej Warszawy. Kiedy ją podniósł, odczytał: będziesz miłował. I zapisał: to było przesłanie płonącej Warszawy, o którą później prosimy, aby powstała na nowo. Prośmy za jego wstawiennictwem o odnowienie ducha narodu, o jedność i o ratowanie od nienawiści społecznej.

właśnie widać go stąd.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

gwiazdy jak deszcze szyby tną. Zielone łanie na polanie, u okien huczy serca bąk.

niedźwiedzi pomruk zaczajony, niebieski jezior duch, jezior duch. Nie płacz kochana, śpi w cierpieniu, na dłoni mojej drżący ptak, rzekom i mnie i wiosen cieniom.

prostych słów. Kilka prostych słów. Te kilka prostych słów. Kilka prostych słów. Kochany tchórzu, dotknij.

Oto przecież iść nie może, że raz lepiej, to znów gorzej. Równowagi letniej względny stan. I tylko dzień do dnia dodaję w tydzień, za nic własną mam fatygę, byle zgłuszyć ciszę czterech ścian. Nie o to cała gra.

Przestrzegając wszystkich znaków zgodnie z planem, choć to średni plan. Codzienne bicie pian musi przecież chodzić o coś więcej.

ciebie ja, każdy kąt ciebie zna. Od jesieni wiosna, co trwa w naszym domu.